Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Każda z audycji odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

właśnie, Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie.

już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Cześć, tutaj Maciek Bąk. Zapraszam Was do posłuchania mojego nowego singla. Kolejny rok upłynął w radiu Cenzura. Pozdrawiam.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

byłam pewna. Chociaż apetyt jest we mnie i kusi to kusi, jak owoc co zrzucił. Klęska na każdą owieczkę.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

zjedliście szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba, kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak szlugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy z Radia Cenzura. Zapraszamy Was na audycję Ogień Prawdy pod tytułem Tajemny Język Elit. I jak to mamy w zwyczaju, przywitamy się. Witam Was serdecznie. Niech się tutaj też przywitają z Wami rozmówcy, którzy biorą udział w tej rozmowie. Jasiek, Michał, Łukasz. Panowie, przywitajcie.
2: Witam wszystkich. Szczęść Boże.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i zapraszam do audycji w troszeczkę zmodyfikowanych okolicznościach przyrody.
4: Dzień dobry wszystkim, witam, w majowy weekend i pozdrawiam.
1: No, pozdrawiamy Was wszystkich. Tak, to zapowiadaliśmy w ostatnim naszym odcinku Ogiem Prawdy. Dzisiaj będziemy chcieli porozmawiać o elitach, które działają, jakby powiedzieć, w tle bieżących wydarzeń, o których się bardzo mało mówi i o tym chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Jak to jest w zwyczaju tej audycji akurat Ogiem Prawdy, moim punktem wyjściowym do tego tematu będzie fragment z Biblii Gdańskiej. Dzisiaj tak może, jak go przeczytam, może się wydawać ten fragment nietypowy do tego tematu, ale on jest akurat jak najbardziej trafny, bo tam pokazuje pewne rzeczy i pewien sposób bycia tych grup, jakie są obecne i trwają do naszych czasów. Zacznę to, ten fragment będzie, jakby powiedzieć, z Księgi Rodzaju, rozdział 11, tak zwany słynny fragment z wieżą Babel. Czytam. A na całej ziemi był jeden język i jedna mowa. A gdy wędrowali od wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinea, i tam zamieszkali. I mówili jeden do drugiego: chodźmy, zróbmy cegły i wypalmy je w ogniu. I mieli cegłę zamiast kamienia, a smołę zamiast zaprawy. A potem powiedzieli: chodźmy, zbudujmy sobie miasto, wieżę, której szczyt sięgałby do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. I Pan stąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, które synowie ludcy budowali. I Pan powiedział: oto lud jest jeden i wszyscy mają jeden język, a to jest dopiero początek ich dzieła. Teraz nic ich nie powstrzyma od wykonania tego, co zamierzają uczynić. To jest, jakby powiedzieć, fragment, którego ja tutaj chciałem wykorzystać. Tak naprawdę chodziło mi tutaj o jeden werset, czwarty werset, powtórzę go. Potem powiedzieli: chodźmy, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby do nieba, i uczyńmy sobie tutaj te rzeczy. Uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli po powierzchni całej ziemi. I tu jest, panowie, jakby powiedzieć, ja tak tylko tak wstępnie do tego nawiążę, dlaczego ten fragment wybrałem. Tu jest zalążek tego całego, jakby powiedzieć, ukrytego w tle systemu władzy. I ci ludzie, jakby powiedzieć, od samego początku, od samego zarania dziejów ludzkości, tworzyli sobie, jakby powiedzieć, tajny język, tak żeby się oni mogli rozpoznać. Tak, żeby oni, ci, którzy znają ten język, wiedzieli, kto z kim ma do czynienia i przez to mogli siebie w sposób niezauważany dla innych kontaktować i tworzyć to, co tworzą. Taki mój wstęp. Takie moje pytanie, panowie, do was. Czy elity, inaczej, tajne elity, może to pierwsze, ten. Co wy pod tym stwierdzeniem rozumiecie? Elity. Tajne elity. Czy one są? Czy to jest, jakby powiedzieć, wytwór naszego, jakby powiedzieć, umysłu? Czy coś, czego tak naprawdę nie ma? Jakie jest wasze zdanie?
4: Może ja zacznę wtedy.
1: Dobrze.
4: Nikt nie pcha. Znaczy ja rozumiem elity przez grupę po prostu ludzi, którzy mają po prostu dużo, bardzo dużo pieniędzy. To jest mowa o pieniądzach, które z reguły dysponuje cały tam powiedzmy kraj, budżety krajów, także to są naprawdę bogaci ludzie. I bawią się po prostu, udało im się jakimś cudem, że tak powiem, zdobyć władzę podstępem, tak? I tak naprawdę nie zasługują na tę władzę, jakby udowadniają nam za każdym razem, że dane im zaufanie już się kończy i no to są te elity, o których w telewizji jakby nie mówią, a którzy tą telewizję sponsorują tak naprawdę. Dlatego mamy takie tylko i wyłącznie widzenie na świat, jakie nam się pokazuje w mediach. A dopiero po wyłączeniu mediów człowiek zaczyna widzieć to, co się dzieje naprawdę wokół. Także nie wiem, wydaje mi się, że chyba trochę odpowiedziałem. Mam nadzieję, jak coś, to może dopytaj.
1: Mhm. Dzięki, Michał.
2: Z mojego punktu widzenia, no, elity właściwie są, tak obserwując świat, właściwie no to widzę, że ktoś tam za kurtyną pociąga za sznurki. No, właściwie nie są to, nie nazwałbym elitami polityków, których widzimy, panów w garniturach w telewizji, raczej są to ludzie, którzy no, chyba nigdy się nie pokażą w swojej twarzy i tego, kim naprawdę są. Jest to naprawdę zakonspirowana sieć, i która no tutaj powiedzmy David Icke chyba najmocniej kładzie nacisk i pokazuje właśnie to, co, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o powiedzmy jakąś symbolikę, którymi się te właśnie elity posługują i czy jest to powiedzmy pokazanie swojego prestiżu, odróżnienie właśnie ich od nas, od zwykłych ludzi. Może jakieś symbole, które przedstawiają jakąś kulturę, jakieś linie krwi właśnie, ale przede wszystkim jest to język, jakby to, co już Paweł powiedział, trochę taki zakamuflowany, czy może ukryty właśnie, symbole, które coś oznaczają, niekoniecznie wszyscy profani muszą to rozumieć, co tam jest, a jest to język, którymi się oni posługują właśnie, żeby rozpoznawać siebie nawzajem, przede wszystkim. Jest to i to, na co wskazuje David Icke, no to takim najbardziej powszechnym symbolem, który w pewnym momencie pojawił się na Ziemi, jest to symbol węża. I wszystko, co jest z tym związane, właściwie no, sprowadza się do tego, że jakieś tam linie krwi i jakby wszyscy mają z tym coś wspólnego. No i oprócz tego, że są to symbole, które określają ich, są również symbole, które są powiedzmy językiem, którym się posługują i tutaj no, dla przykładu takim jednym z ostatnich powiedzmy skandal Pizzagate, w którym właśnie pizza czy tam różnego rodzaju makarony czy inne potrawy właśnie symbolizowały no, pewien towar, którym jest człowiek. I właśnie no może tyle na teraz. Tak, że elity są i posługują się tymi symbolami i no ja to tak widzę. Dziękuję.
3: To teraz kolej na mnie. Jeżeli chodzi o mnie, to ja postanowiłem na szybko sprawdzić w internecie samą definicję słowa elita. Tutaj oczywiście zajrzałem na słynną Wikipedię. I przeczytam wam kilka zdań na temat elity. Elita jest to kategoria osób znajdująca się w najwyższej hierarchii społecznej pod jakimś względem wyróżniającym się z ogółu społeczeństwa. Elity mają często zasadniczy wpływ na władzę oraz kształtowanie się postaw i idei w społeczeństwie. Wśród socjologów nie ma zgody co do tego, czy elita jest grupą społeczną. Współczesne podejście skłaniające się raczej ku stanowisku że elicie brak takich cech grupy jak wewnętrzna organizacja, odrębność czy więź. Elitą są więc różnorodne zbiory utworzone przez ludzi wyróżniających się w rozmaitych dziedzinach. Tutaj oczywiście jest cały artykuł poświęcony konkretnym zagadnieniom. Ja tutaj tylko przeczytam jeszcze na przykład jeden fragment dotyczący zamykania się elit, bo w sumie to jest, myślę, najbliżej chyba naszemu tematu rozmowy. Zamykanie się elit. Jedną z głównych cech elit jest ekskluzywizm, czyli skłonność do ograniczania się od społeczeństwa i ograniczenia dostępu do elity. Osoby należące do elity starają się podkreślić swoją wyższość i odrębność poprzez propagowaną ideologię i styl życia. Podkreślenie wyższości ma często postać elitaryzmu, czyli poglądu, że sądy i działania jednostek należących do elity są bardziej wartościowe, a one same są legitymowane do sprawowania władzy,

0: i na samym początku nam wszystkim mniej więcej spojrzeć w temat tak, takiej podstawowej strony. Jak sami dobrze wiecie, wokół elit tworzą się różne teorie spiskowe, tworzą się również różne takie dziwne legendy, mity związane z nimi, tak, że nie wiem, spotykają się w jakichś dziwnych miejscach, mają jakieś swoje specjalne sygnały, specjalne jakieś tam, nie wiem, różne swoje takie wymyślone rzeczy, które tak naprawdę są nam, zwykłym ludziom, obce i tak naprawdę my nigdy tak naprawdę nie mamy prawa poznać, jak to wszystko jest skonstruowane. I to samo w sobie powoduje, w mojej ocenie, że te elity posługują się jakimś takim dziwnym tym językiem, który jest znany tylko tym ludziom, którzy weszli w to środowisko, jakby nie patrzeć środowisko, i między sobą po prostu przekazują sobie różne informacje, które potem według pewnego schematu są dystrybuowane dalej do tak zwanej gawiedzi. Jeżeli macie jakieś, panowie, pytania, no to jestem otwarty, możemy coś jeszcze uzupełnić z mojej myśli, ale na chwilę obecną to jest tylko tyle, co chciałem powiedzieć. Takim słowem wstępu. Tak,
1: dzięki bardzo. Tak wstępnie odpowiedzieliście na moje pytanie i ja tylko tak delikatnie swoje wypowiedzi nawiążę, bo myślę, że te swoje myśli będziemy rozwijać każdy z nas w dalszych wypowiedziach. Ja tylko powiem tak, że częściowo się tylko zgadzam z tym opisem, który przedstawiłeś. Co do struktury to myślę, że jest trafne, ale co do tego na przykład, że są to, co tam na samym początku było, że są do tego, są widoczne, są te, nie, to nie są. O tych elitach, o których my rozmawiamy, to tak nie jest. Nie mówię, że nie są na świeczniku, ale nie są tak na świeczniku, żeby ludzie myśleli, że oni są elitą, w sensie, że oni są jakąś przewodnią siłą jakiegoś danego miejsca, gdzie oni przebywają. Nie. To właśnie to jest jedna z głównych cech, żeby tego nie robić. I ja to ze swojej strony, w swoich wypowiedziach będę się starał wypowiedzi przedstawić i tam jeszcze kilka innych rzeczy. Ale bardzo fajnie ten Łukasz, że tak to bardziej tak fachowo określiłeś to, co jak mamy to rozumieć. Wiecie co, w tym fragmencie, a zwłaszcza tylko w tym czwartym wersecie, tu jest, nie tylko chodzi mi o tę elitę, ale tutaj po prostu jest zawarta pewna myśl, która ona od samego początku do dnia dzisiejszego i czego my naprawdę dzisiaj w naszych czasach jesteśmy w pełni świadkami. Na przykład chodźmy, zbudujmy sobie miasto i wieżę, która szczyt sięgałby do nieba. Tu mamy pokazany, to jest tekst napisany parę tysięcy lat temu. Parę tysięcy lat temu, przynajmniej ze 3000 lat temu ten tekst został napisany, może to wcześniej, ale tutaj pokazuje, w tym tekście jest pokazane, jaki jest główny cel. Centralizacja. Centralizacja i wywyższenie się. To, co wy, panowie, powiedzieliście, jak wypowiedzieli w swoich wypowiedziach, ale takie wywyższanie się, żeby niekoniecznie musi być, jakby powiedzieć, no, widoczne dla reszty ludzi. Przez to wywyższanie się, to co ty tak, Łukasz, tej swojej, to co żeś czytał, tak, kreowanie pewnych trendów, pewnych kierunków, ale niekoniecznie, żeby one były łączone z tymi konkretnymi grupami, które te cele i kierunki kształtują i narzucają. Od tego są, jakby powiedzieć, takie może takie elity, które w ludziach mają być pojęciem elit. Mają być akceptowalne w sensie społecznym, że oni są elitami, na przykład, nie wiem, elita, że artyści to jest elita, tak, na przykład w Polsce, część tam się tam, że oni są elitą, kastą, takie różne sposoby. Właśnie, żeby oni, to oni byli skazywani na to, że oni są, jak powiedzieć, tymi takimi trendami myślenia, kierunkowania ludzi w pewnych określonych działaniach i myśleniu. I żeby jakby coś się stało, że się to wyłoży, to żeby ten gniew był przelany na nich, a nie na tych, którzy stoją i wykreowali te, jakby powiedzieć, te pewne trendy czy ruchy. Inaczej, jakby powiedzieć, tworzenie rzeczywistości. I jak

przestrzeni wieków te elity, te które w moim, o których ja chcę mówić, jak one się kształtowały. Tak, Jaśku, ja się z tobą zgodzę jak najbardziej, że symbol tego węża to nie jest przypadek. To nie jest przypadek. I tutaj jakby powiedzieć, rozumienie tego węża, tej symboliki tego węża i to, co się za tym kryje, będziemy tak ze sobą tutaj bardziej szczegółowo rozmawiać, to myślę, że się będziemy różnić, bo ty pewnie pójdziesz w kierunku, jakby powiedzieć, tego Davida Icke'a, który to tam ma jasny, ukierunkowane wskazanie, kto to jest, tak zwani nasi reptylianie, czy tam coś podobnego tego. A ja to będę nawiązywał do tej symboliki węża, tego, który stoi na czele tych elit, czyli władcy tego świata, szatana. Tutaj ja akurat ten, ale akurat nie o tym chcę rozmawiać. Mówię, że to jest taki wspólny, jakby powiedzieć, łącznik, który łączy. Bo chodzi o ideę, jaka ich łączy. Łączy ich, jakby powiedzieć, kolejną cechą, jaka tutaj nasza w tym tekście, w którym czwartym, jakby powiedzieć, przedstawiona, to jest idea, jaka jest zawarta w tych elitach, które działają w tle. Bunt. Bunt przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy. Ja bym to nazwał bunt przeciwko Bożemu porządkowi rzeczy, a tak po ludzku przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy. I na przykład w naszych czasach to jest bardzo widoczne. Odwrócenie tych niezrozumiałych, dla wielu ludzi jest niezrozumiałe, wręcz takie no szalone kierunki, w jakim zmierza świat. Że prosta, naturalna dedukcja, czy ktoś jest osobą wierzącą, wierzy w jakąś siłę wyższą, czy nie jest, ale chodzi o to, że jest, dajmy, moralnie ma zdrowy kręgosłup moralny i przez to ma, ocenia swoją rzeczywistość, ocenia przez to rzeczywistość, której żyje. I pewne trendy, pewne działania, pewne długofalowe działania, jakby powiedzieć, ludzi, grup, sił politycznych, zwłaszcza tych elit politycznych, które są właśnie na świetniku, które wprowadzają te, jakby powiedzieć, to co mówiłem wcześniej, wprowadzają pewne myśli. Na przykład dla zdroworozsądkowego człowieka mieszkającego w Europie, taki przykład dam, tego właśnie takiego trendu. To na przykład ekologia. Ekologia sama sobie, dbanie o planetę, dbanie o dobrostan zwierząt, o to, żeby nie zanieczyszczać. Z natury jest to bardzo pozytywne założenie, które myślę, że tylko jakiś szaleniec się nie zgadza. Że chce niszczyć, deptać i tam grabić tą planetę do gołej ziemi, nie? Myślę, że 95 albo 97% ludzi z tym założeniem się zgadza. Ale sposób, jaki on jest zrealizowany i jak to się przekłada na życie zwykłego człowieka, na zdrowy rozsądek, wydaje się, że to jest szaleństwo. Że to jest odwrotność czegoś, co ludzie wiedzą, że jest dobre, a jest zrobione, jakby powiedzieć, do góry nogami. I to jest właśnie taki, jakby powiedzieć, ten język buntu, bo właśnie w tym fragmencie, w tym rozdziale 11, który czytałem, ci ludzie, którzy budują wieżę, tą symboliczną wieżę Babę. I już nie chciałem tego tekstu dalej czytać. Tam jest pokazany, zwłaszcza tych, którzy kierują tym. Tam jest, jakby powiedzieć, zawarty wewnętrzny bunt przeciwko naturalnemu porządkowi rzeczy. I to jest według mnie kolejna cecha elit, które, jakby powiedzieć, chcą wywrócić do góry nogami naturalny stan rzeczy. Ludzką naturę. Chcą zmienić ludzką naturę. I jakby powiedzieć, jak już ja już tam przejdę do takich przykładów kilku, bo na pewno nie ma tej czasu na to, żeby omawiać wszystkie znane nam różne organizacje, które myślę, które mamy przekonanie, że są włączone do tego systemu elit. Ja się tam postaram właśnie jakąś konkretną grupę przedstawić i przedstawić właśnie, co oni tam swoje idee mają zawarte. I żeby to się pokrywało z tym, co teraz mówię. I teraz jeszcze chciałem tylko pokazać, jak te elity się rozwijały, inaczej, jak one towarzyszyły ludzkości od zarania, od początku dziejów ludzkości do naszych czasów. Jak to działa? Jak one, dlaczego one nie są tak dostrzegane? Na przykład jak się tworzyła zęby cywilizacji ludzkiej, to
kto był, jakby powiedzieć, nośnikiem tych idei, tych elit działających w tle różnego rodzaju stowarzyszenia religijne. Kapłani, różne, jakby powiedzieć, które tworzyły dla społeczeństwa pewien system, jakby powiedzieć, zewnętrzny, bo jaki jest podstawowy, jakby powiedzieć, sposób myślenia tych grup? Tworzymy dwa systemy. Jeden system, której są cała społeczność, czy jakaś zbiorowość, na którym ten system działa. I wtłacza się im jakiś określony sposób myślenia. I to jest cały światopogląd. Ogląd rzeczywistości. I to jest, jakby powiedzieć, ten świat dla niewtajemniczonych. Dla tych, którzy mają być niedopuszczeni, albo mają być minimalny sposób wejścia w ten świat drugi, wewnątrz tego świata. Taki, który, jakby powiedzieć, jest zrozumiały dla tych, którzy tam się znajdują. Którzy w swoim mniemaniu i swoim przekonaniu, i myślę, że bardzo głęboko w to wierzą, są przekonani, że tak naprawdę działa świat. Tak naprawdę funkcjonuje świat. I to działało od samego początków ludzkości i towarzyszy nam to do dnia dzisiejszego. I to właśnie byli to przedstawiciele różnych tam, głównie kasty kapłańskiej. Z tych kast kapłańskich, jak się już tam, ja mówię już o bardziej zorganizowanych społeczeństwach, nie mówię o jakichś tam plemiennych strukturach, tylko bardziej zorganizowanych, zaczynają od starożytnego Sumeru. I to na obszarze Bliskiego Wschodu zaczęło to przyjmować, jakby powiedzieć, taki kastowy system różnych grup, ten, jakby powiedzieć, poznawania świata. I na przykład dam przykład takich grup. Na przykład w starożytnej Grecji, w starożytnym Rzymie, to na przykład były takie różnego rodzaju, na przykład misteria eluzyjskie, misteria dionizyjskie, czy coś takiego. I tam była dopuszczona tylko jakaś wybrana część ludzi. Nie, że wszyscy mogli, raczej mogli brać udział w tych ogólnodostępnych dla wszystkich ceremoniach, ale w tym tajemniczeniu to mogła brać tylko grupa wybrana, która była dopuszczona do tego. I ten system faktycznie, raczej ja nie mówię, że to był jedyny kierunek, to był jeden z kierunków. I on później, jak na przykład upadła Imperium Rzymskie, zaczęły się tworzyć, jakby powiedzieć, narody Europy, to ten system wszedł przez tą samą drogę, tylko na przykład przez chrześcijaństwo. I nie tylko w chrześcijaństwie, bo na przykład na Bliskim Wschodzie, na przykład w islamie też, na przykład asasyni, znacie pewnie te pojęcie, to nie było tak, że to byli, jakby powiedzieć, taka grupa, która się tylko zajmowała tym, zwłaszcza asasyni na obszarze Persji, dzisiejszego Iranu, że to była tak, głównie kojarzymy, to byli, jakby powiedzieć, grupa ludzi, która, jakby powiedzieć, miała tylko wykonywać pewne określone zadania, żeby usuwać pewne jednostki, które były problematyczne. Nie, bo oni stworzyli cały system wewnętrznego wtajemniczenia. Czyli, jakby powiedzieć, przez ten przykład chcę pokazać, że ten system nie działa tylko na przykład w chrześcijaństwie, bo na przykład w chrześcijaństwie, zwłaszcza w okresie wypraw krzyżowych, zaczęły się wykształcać różnego rodzaju, jakby powiedzieć, takie grupy wtajemniczenia, jak Joanici, Zakon Maltański, Różokrzyżowcy, czy coś takiego. Chodzi o pewien, oni po prostu kopiowali pewną strukturę działania z wcześniejszych dziejów ludzkości, dostosowywali to po prostu, jakby powiedzieć, do czasów, w których żyli i do ideologii, której się wywodzili. Dostosowywali to, ale te założenia były takie same. I co jest bardzo ciekawe, później na przykład rozpoczął się okres, jakby powiedzieć, ja wiem, że to tak bardzo skrótowo i tak przeskakuje sobie, jak się pojawiło renesans, tak zwane odrodzenie, to te, jakby powiedzieć, wtedy następuje coś bardzo ciekawego. W okresie renesansu i później ten czynnik oficjalnie religijny, który był takim łącznikiem dla tych zewnętrznych grup, zaczyna tracić na znaczeniu. Zaczynają się tworzyć, jakby powiedzieć, znaczy one się już tworzyły wcześniej, bo na przykład Stowarzyszenie Kamieniarzy, one właśnie się pojawiły przy ruchu krucjatorów.

0: kiedy nastąpił dostęp do wiedzy Bliskiego Wschodu. I jakby powiedzieć ci, Joanici, nie Jezuici, jak się nazywał ten zakon, ten templariusze, że tamten, jakby powiedzieć, z Bliskiego Wschodu, zaczęło się te stowarzyszenie kamieniarzy, którzy później wyrolowali, jakby powiedzieć, wolną mularze i to wszystko. I chodzi o to, i na przykład kończąc, bo wiem, że się już bardzo długo mówię, przechodząc do naszych czasów, na przykład z tych różnych grup zaczęło się tworzyć, jakby powiedzieć, jak na przykład dzisiaj ta struktura wygląda. Na przykład służby specjalne. Służby specjalne, ich działanie, sposób działania, one bardzo mocno bazują na strukturach działania, jakie zostały wykształcone właśnie w tych kilku grupach zaczętej średniowiecznej Europie, tych różnych zakonach, zwłaszcza w tych zakonach militarnych, sposób działania, i one działają dzisiaj. Służby specjalne, o których się bardzo mało mówi, a mają bardzo gigantyczny wpływ na działań dzisiejszego świata, działają w podobny sposób jak tamte grupy. I tak naprawdę dzisiejsze służby specjalne to są, jakby powiedzieć, bractwa, w cudzysłowie, zakonne. Nie mówię, że są religijne, ale działają w podobnym stylu jak bractwa zakonne w średniowiecznej Europie, czy nawet w innych obszarach świata, które działały w swojej kulturze i swoim, jakby powiedzieć, środowisku kulturowym. Podobnie działają. I po prostu to jest jedna, jakby powiedzieć, z takich rzeczy, o których się praktycznie nie mówi. Dobra, tyle pan. To jest taki mój wstęp, bardzo długi. Jak się możecie się do tego odnieść, do tego, jakby powiedzieć, co powiedziałem, możecie to rozwinąć, możecie dodać swoje wątki. Ale właśnie chciałem pokazać, że głównym celem tych elit jest to, żeby być niewidocznym. Nie żeby ich nie było widać, tylko żeby byli niewidoczni. I jako przykład taki dla was, w jakim was mogę pokierować, to jest przykład rodzina Rothschildów. Jak się weźmie literaturę z przełomu XIX-XX wieku, z różnych miejsc Europy, tam Francji, Wielkiej Brytanii, nawet Polski, Stanów Zjednoczonych, to ta rodzina, nawet takiej bajce jak Flintstonowie, nie? Że tam było jakieś takie nawiązanie do tej rodziny Rothschildów, tylko to nie pamiętam już, jak to było, te nazwisko, było pokazane, jak to jest wpływowa rodzina. I wiecie, co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że po pierwszej wojnie światowej, a po drugiej wojnie światowej, rodzina, która naprawdę miała gigantyczny wpływ na kształtowanie świata, nagle znikła. Ostatnim takim momentem, gdzie oni są bardzo widoczni, to jest moment powstawania państwa Izrael. A później gdzieś ta rodzina się rozpłynęła. Ta wyraziste działanie w świecie gdzieś po prostu znika. Jakby po prostu nagle im skasowano 99% majątku. I właśnie taki przykład chcę pokazać. Właśnie jak te elity dzisiaj działają. Oddaję wam głos.
1: Mogę na przykładzie tej rodziny, żeby potwierdzić to, co Paweł mówi, to jest to, że znalazłem ostatnio człowieka, który jakby zaczął szukać na przykładzie sprawy Epsteina, jak pieniądze wpływały. Zaczął szukać po pieniądzach, gdzie są jakby jakieś kolejne królicze nory, które by można było znaleźć ludzi, którzy są jakby za tym stoją, bo wiadomo, że Epstein to nie był taka jednostka, która po prostu sam sobie zrobił takie imperium dookoła, tylko miał ludzi pomagających, no i się okazało, że na wszystkich gdzieś tam przepływach pieniędzy, czy jakichś większych kontraktach, czy znajomościach jest jedna osoba, której jakby nikt nigdy nie wspominał, i to była jakaś kobieta, która nazwisko miała Rothschild, nie pamiętam imienia, bo w sumie nie zapamiętałem, a powinienem, ale właśnie tu jest jakby przykład tego, że to nazwisko zostaje tam po prostu mocno, mocno chowane. Ono nigdy nie wypływa i dopiero naprawdę jak już tam mocno pogrzebiesz gdzieś poza mainstreamem i zaczniesz sam próbować dojść do czegoś, to zaczną się pojawiać coraz częściej właśnie te nazwiska takie, które gdzieś tam próbują nam ukryć. Nie? Także jest tak, jak Paweł mówi, że po prostu my tych ludzi nie widzimy, bo oni się chowają. Też jest dobry przykład na tym, że na przykładzie NASA i całej tej teorii kuli ziemskiej, gdzie jak tak człowiek prześledzi, to oni więcej wydają pieniędzy, żeby utrzymać to kłamstwo, niż nam się po prostu wydaje, bo tak naprawdę NASA ma 6 milionów dolarów dziennie budżetu i jedyne co nam pokazują to jakieś starty są rakiet, które zamiast lecieć do góry lecą po ufu w dół, albo nam pokazują jakieś filmiki, które gdzieś tam jak ona tylko zaczyna już gdzieś tam lecieć nie prosto do góry, albo już jej nie widać, no to zaraz włączają film CGI i tak dalej, i tak dalej. I dlatego uważam, że dużo więcej uwagi poświęca się właśnie na chowaniu tych ludzi, którzy są faktycznie odpowiedzialni za ten bajzel, co my tutaj mamy na Ziemi. I że do pewnego momentu oni używali symboliki, myśląc, że są niewidoczni. Teraz już tą symbolikę człowiek rozgryzł. I ponieważ my się wszyscy posługujemy jakąś rodzaju symboliką. Nawet, mówię, na ulicy masz jakiś slang, nawet w jednym mieście mogą ludzie rozmawiać w różnych, jakby używać tych samych symboli, które znaczą to samo, inaczej, tak? Tak na przykład motylka, gdzie dla nas jest to jakiś tam symbol czegoś pozytywnego, a dla elit jest to coś związane z dziecięcą pornografią. Także jest to królicza nora, w którą trzeba się zagłębić, jeśli chce się wiedzieć, co jest grane na tym świecie, to na pewno. I na pewno jest to prawda, że oni się po prostu chowają do takich nazwisk jak Rothschild. Jest jeszcze pewnie kilka, o których my nie mówimy i które też są na tapecie na pewno. Także potwierdzam i zgadzam się z tym, bo moje jakby wyszukiwania też jakby doprowadziły mnie do tej wiedzy. Także tyle na teraz.
2: Jak sama nazwa elity, sami stawiają się gdzieś powiedzmy na samym szczycie, więc widać, że tutaj w grę wchodzi pewien pierwiastek egoistyczny, no, ego lubi być wysoko, lubi być podziwiane. I z drugiej strony, dlaczego mimo wszystko chcą się ukrywać i są niewidoczni, w sumie trochę jak tym Bogiem, który chce naszej atencji, chce, żebyśmy go czcili, ale z drugiej strony jest ukryty i się nie pokazuje. No, ja sobie sam odpowiadając na to pytanie, to mi się wydaje, że no, z ukrycia robi się rzeczy, no, które nie są raczej dobre i raczej nie chcemy, żeby ktoś wiedział, że to my żeśmy zrobili. Dlatego no, powiedzmy te elity siedzą w ukryciu. Może prawdopodobnie tak mi się wydaje z tego właśnie względu, że mają niecne zamiary. Ale tu dobre pytanie Paweł zadał. W sumie też bardzo wiele razy się zastanawiałem nad tym, jak to się zaczęło, no bo w sumie mamy tutaj tą hierarchię, co jest charakterystyczne dla elit, z nimi na samym szczycie. I moje pytanie jest, które sobie sam zadaję od lat, jak to się właściwie zaczęło wszystko, jak oni przekonali resztę stada, powiedzmy, że oni będą na górze, że oni będą właśnie ustawiać nam tutaj wszystko i robić to po swojemu, bo oni mają najlepsze pomysły. No i tu właśnie mi się wydaje, że od zawsze kierowali się tą samą metodą. Problem, reakcja, rozwiązanie. Tak jak żeśmy mieli dla przykładu 11 września, no jak skłonić naród amerykański, żeby pojechał gdzieś tam na Bliski Wschód na wojnę. No trzeba zrobić taką akcję, pokazać, że to zrobił ktoś inny, nie my, i rozwiązanie problemu jest właśnie pojechać tam i zrobić porządek. No i właśnie tak to się robi. Dobry przykład, żeśmy widzieli w starych filmach Siedmiu Wspaniałych czy Siedmiu Samurajów, jak gdzieś tam najeżdżają jacyś bandziory jakąś wioskę. No i nagle w takich sytuacjach, kiedy sobie tak, tacy wieśniacy nie mogą poradzić, no muszą prosić kogoś o pomoc. No i wtedy no zwykle ten, kto sam stworzył problem, przyjeżdża właśnie na białym koniu i będzie ratował. No i właśnie tak mi się wydaje, że elity zrodziły się właśnie, co jest najciekawsze, pojawiły się nagle. Mówi się, że ludzkość od zarania dziejów po prostu obserwowała sobie świat i tak po prostu patrząc na niego sobie tak rozkminiała mniej więcej tak, co się dzieje i jak to będzie wyglądało. Tutaj akurat zmierzam w kierunku wspomnianych już przez Pawła, tych wszystkich kapłanach, którzy tam w tym Egipcie straszyli ludzi, że bogowie są tam bardzo zdenerwowani, że wyłączą słońce, nie wstanie tak, jak nie będziecie posłuszni, i robiło się to w ten sposób. No ale jeżeli rzeczywiście ten cały rozwój, czy to zbieranie wiedzy wyglądałoby w taki sposób, że po prostu sobie to przez te tysiące tam lat po prostu sobie to obserwujemy, zbieramy informacje, no to raczej reszta tego stada no nie byłaby aż taka głupia i trochę by ludzie łapali. To bardziej wygląda na to, że pewne grupy, nie wiem czy to nazwać ludzi, czy powiedzmy jakichś istot, pojawiły się na Ziemi, były już zaawansowane powiedzmy technologicznie, miały zaawansowaną wiedzę i no to wiem, takie teorie spiskowe, ale mniej więcej troszkę to tak wygląda, bo no pewne właśnie symbole, jak już powiedziałem, ten symbol węża pojawił się nagle we wszystkich miejscach, można powiedzieć, na Ziemi, gdzie no według naszej wiedzy raczej nie było możliwości, żeby te kontynenty się z sobą w jakiś sposób komunikowały, czy miały z sobą jakąś łączność, więc tutaj no bardziej mi się wydaje, że jednak jest coś na rzeczy. Czy tu mamy no opisy biblijne, czy pewnych apokryfów, no że po prostu sobie coś tutaj przyleciało w pewnym momencie i sobie ustawiło pewien swój porządek, i który no trwa do dzisiaj. Także no myślę, że to pytanie właśnie, jak to się zaczęło, jak powstała hierarchia i jak te elity właśnie usadziły się, no w bardzo, bardzo taki sposób, że do dzisiaj już te tysiące lat powiedzmy no zasiadają cały czas na tych stanowiskach i mają się dobrze. No i właściwie tak to dobrze robią, że i dzisiaj no nie jesteśmy w stanie wskazać palcem, kto właściwie to są te elity, no bo jak już powiedziałem, nie są to ludzie z telewizji, na których głosujemy co 4 lata. No, jak widać, no, czy to służby, czy loże, czy jeszcze inne rzeczy, to można powiedzieć, że tam są gdzieś elity. No może tyle teraz.
0: Jaśku, jeszcze nie lepiej po ciebie.
1: Nieprzypadkowo w logo NASA jest język węża.
0: Tak, Jaśku, ja cię jeszcze na chwilę pociągnę za język. Na chwilę. Nie będę się wypowiadał, tylko ci zadam pytanie i to też może być później rozwinięte przez chłopaków. Ja na pewno tą myśl też rozwinę. Jaka jest ich największa przewaga tych, którzy... Bo tak ty powiedziałeś, w jakimś tam okresie czasu się wyłoniły jakieś grupy ludzi. Jaka była ich największa przewaga w wykorzystaniu tego, co ty żeś opisał, tych sił? Ja je rozumiem trochę inaczej, może tam w swojej wypowiedzi się odniosę do tego. Co te siły dały jakiejś wąskiej grupie ludzi, co sprawiło, że oni zdobyli przewagę nad pozostałą resztą? Jak myślisz?
2: To im takie wydaje mi się, że wiedza.
0: Nie chodzi mi o technikę. O właśnie, ale jaką? Jak myślisz, jaką wiedzę? Nie chodzi mi już o samą technologię. Nie chodzi mi już o samą technologię. Żebyś poszedł w troszkę innym kierunku. Tym, co żeś powiedział. No,
2: jak to się mawia w moich klimatach foliarskich, no największym sekretem elit jest prawda, no prawda o samej rzeczywistości, o tym, jak ona funkcjonuje, czym w ogóle jest ta rzeczywistość. I możliwe, że tutaj gdzieś
0: A nie jest to na przykład prawda o tym, jak człowiek funkcjonuje?
2: To się zawiera w sumie w tym wszystkim. Właściwie.
0: Że to nie jest największy klucz? Tyle, Jaśku.
2: Tak, no dobrze wiedzą, jak działamy, tak, i wykorzystują to bardzo, bardzo skutecznie.
0: Łukaszu, oddaję ci głos.
3: No ja tutaj, panowie, przysłuchiwałem się waszej dyskusji i ja startuję z takim pytaniem.
0: No.
3: Takim trochę retorycznym. Co byście powiedzieli na to, że cała ta elita jest tylko narzędziem w rękach Boga? Stworzonym przez Boga, zrobionych dla Boga i pochodzących od Boga. To jest takie moje pytanie retoryczne. Na razie nie odpowiadajcie, zastanówcie się, ja jeszcze trochę rozwinę swój wątek.
0: Ja już mam odpowiedź, ale poczekam, jak
3: skończysz. Okej, tutaj Paweł wspomniał właśnie ciekawy wątek odnośnie tego, że mogliśmy tutaj mieć do czynienia z jakąś inną cywilizacją, która istniała i która, że tak powiem, miała pewną mądrość życiową i udoskonalała tamtejsze społeczeństwa, tamtejsze cywilizacje i przyczyniała się do, jakby nie patrzeć, rozwoju naszej cywilizacji. Mnie się wydaje na przykład, że elita troszeczkę jest jak taki wąż, zresztą ta symbolika moim zdaniem jest trochę słusznie, z tego względu, że jest taka przebiegła i tak ona tak sobie lawiruje między wszystkimi prawami i przepisami. Tak, zmienia się trochę jak kameleon, więc tak po prostu lawiruje między tymi wszystkimi tymi rzeczami, które sama tworzy lub którym podlega. Więc jakby to powiedzieć tak ładnie, oni się w pewnym sensie ukrywają na widoku. Czyli tak naprawdę ukrywają się, ale się nie ukrywają. I w pewnym sensie jakby przenikają się te światy, ten nasz zwykły świat z tym światem elitarnym. Lub czasami idą równolegle do siebie. To jest taka moja taka luźna myśl, luźne przemyślenie dotyczące jakby ostatnich waszych tutaj przemyśleń. Ja myślę, że zawsze było coś takiego jak walka dobra i zła. I tak naprawdę od momentu, gdy powstała ludzka cywilizacja, tak jak długo ta cywilizacja trwa, tak długo jest, tak, powiedzmy, taka wojna między przysłowiowym dobrem i złem, które po prostu stara się w pewnym sensie iść do przodu, rozwijać tą cywilizację, ale tak jak mówiłem to też na początku wcześniej, jak stawiałem pytanie, skąd wiemy, czy to nie jest przypadkiem po prostu ręka Boga, nie? W tym całym procesie. No to w sumie tyle na razie. Chyba, że macie jakieś pytania, chcecie coś zapytać.
0: Panowie, chcecie się tak ad vocem, zanim ja się wypowiem, odnieść się do tego pytania?
1: Odnośnie, czy jest to ręka Boga, to ja się mogę
0: odnieść.
1: Ja chętnie, bo ja uważam, że oczywiście, że jest, ponieważ Bóg stworzył tą grę i stworzył w niej dobro i zło. Z tym, że Bóg jest po stronie dobra. Wszystko, co jest, to jest brak Boga, więc tak. Zgodzę się.
0: Ty, Jaśku?
2: Po raz kolejny to zależy, o jakim Bogu mówimy i to byśmy musieli wrócić do tematu, więc chyba sobie na ten czas odpuszczę odpowiedź po prostu. Powiem, że nie wiem.
0: No rozumiem.
2: I nawet mi się nie wydaje. Nawet mi się nie wydaje w tym momencie. Bo to jest za grubo. Nie chcę tego drążyć już po raz kolejny. No ja tu trzeba było sprecyzować, o którego Boga chodzi.
1: Mogę jeszcze ja?
0: Ja powiem tak.
1: Mam taki krótki, oczywiście. Krótki cytat z Koranu.
0: No, proszę bardzo.
1: Jest to sura 37, wers 180. Jest tak napisane. Szukaj tylko drogi Pana, któremu przypisuje się niezwyciężoność, z dala od tego, co jemu przypisują. Czyli jest dużo jest kłamstw na temat Boga, a człowiek sam powinien dojść do tego, czym jest Bóg i za tym podążać. Więc moim zdaniem nie trzeba szukać u innych ludzi, tylko szukać w sobie i szukać w swoim życiu, w swoich historii, kim jest Bóg, a nie jakby nie dostawać na tacy to, co już gdzieś tam wymyślili inni. Więc tylko tyle chciałem dodać.
0: Ja odpowiem na to pytanie, ale wezmę przykład z Jaśka, żeby jakby powiedzieć, nie kopiować, nie omawiać szczegółowo to, co już w naszych wcześniejszych audycjach dosyć często odpowiadaliśmy. Ja powiem tak, jakikolwiek Bóg, Jaśku, już bez odnoszenia się do konkretnego bóstwa, jakikolwiek Bóg, jeżeli czyni, wykorzystuje, inaczej to powiem, jakikolwiek Bóg, który dopuszcza się zła, to nie jest Bogiem, za którym się powinno iść. Co innego jest wykorzystywanie czyjejś wolnej woli do realizacji swoich celów. Ale zaznaczę, uszanowaniu wolnej woli tych, którzy mają w swoim sercu jakieś i robieniu tego. A co innego jest rozwijanie tej złej woli, jeszcze jej wzmacnianie i ukierunkowywanie, jakby ograniczając wolną wolę jakiejś jednostki czy grupy, jakiejś zbiorowości do tego, żeby czyniła zła. Jeżeli jakikolwiek Bóg, bóstwo tak robi i ma swoich wyznawców, to takie bóstwo czy taki Bóg jest zły i nie należy na nim iść, bo po prostu jak nie pamiętam, która to jest część, muszę sobie przypomnieć, jest taka część z tego multiversum Avengersów, to jest kule, jak to jest o tym, taki, który tam jest sprzed paru lat, kule, nie mogę sobie przypomnieć tytułu, po prostu taka myśl jest, że jest tam taki człowiek, który po prostu umiera mu córka, cierpią głód, susza, głód i nagle się pojawiają w jakimś miejscu, są na pustyni i nagle tam pojawia się coś takiego, że pojawia się jakby powiedzieć taka oaza i ta córka umiera, ten człowiek idzie i zaczyna jeść tam jakiś owoc i widzi tam swoje bóstwo, do którego się modli przez całe życie, on i jego córka się modlili i on pada przed stwem i mówi, że jakby powiedzieć, dziękuję, tutaj mogę być, że teraz ratujesz takie tam inne rzeczy, nie? A ten Bóg mu mówi, jak cię uratuję? Jak śmiesz naruszać moją roślinę, mój owoc? Jak śmiesz, jakby powiedzieć, niszczyć mój ogród, w którym ja tutaj przebywam? I on sobie uświadamia, że ten wiatr, którą niósł przez całe życie, te bóstwo, to była po prostu jedna wielka uda. I nagle się pojawia taka scena, że się tam pojawia jakaś taka broń. Ten go chce zabić i pojawia się coś takiego i on zabija te bóstwo. I później cała, jakby powiedzieć, sedno tego filmu jest to, że ta istota, bo się później przekształca jakąś tam mroczną istotę i ma zabić wszystkich, w cudzysłowie, bogów, którzy rządzą w różnych miejscach we wszechświecie. No i te ci Avengersi tam, znaczy, czy tam część tych Avengersów, po prostu ich zadaniem jest powstrzymać tego. I po prostu, jeżeli tak działają bogowie, Bóg, bogowie, i my jesteśmy tylko takimi, jakby powiedzieć, no... A, dobra, się już zgaduję, miałem się nie zgadywać. Nie, po prostu co innego jest wykorzystywać czyjeś zamiary do własnych celów i nie być splamionym złem, a co innego je kształtować. I odpowiadam na twoje pytanie, Łukasz, Bóg w Biblii wykorzystywał działania tych sił. Wykorzystywał, bo jest to ten, ale dobra, obiecałem ten, ale...
3: Ja się w ogóle też strącić.
0: No.
3: Jeszcze odnośnie tego filmu, bo ja ten film też oglądałem, niestety tytułu też nie pamiętam, Jeśli dobrze pamiętam, to w tej scenie było coś takiego, że ta broń się pojawiła, czyli musiało być jeszcze jakieś inne bóstwo.
0: No,
3: tak, które ten nóż pokazało, więc to bóstwo tak naprawdę mogło nie być bóstwem, tylko po prostu jakimś takim, no, jakąś postacią, która jest potężna, ale nie jest potężna na tyle jak Bóg. Czyli tak naprawdę, jeżeli pojawiło się jakieś inne narzędzie, czyli ktoś inny mógł zaingerować, czyli ktoś wyżej albo ktoś przynajmniej równy. Więc ja bym tego bóstwa za Boga też nie uważał.
0: No, ja rozumiem. Chodzi o to, że co łączy te elity? Tutaj żeście tak powiedzieli to wszystko. Na pewno myślę, że łączy ten, że co sprawiło, że ci ludzie, jakby powiedzieć, u samego początku zyskali przewagę nad... Zdominowali, no, ze 100%, na pewno 99, albo nawet jeszcze można iść tam jeszcze po jakimś przecinku dalej. 90%. Co sprawiło, że oni zdominowali resztę? I mają tą władzę i te wpływy i tę swoją pozycję niezagrożoną. To jest to, co właśnie Jaśku, ty żeś powiedział. To ty, że ja ci zadałem pytanie. Umiejętność kontroli ludzi. Użyłeś przykładu starych kapłanów egipskich. Mieli wiedzę i tą wiedzę wykorzystywali do kontroli. Tak samo jak działa schemat religijny. Większość religii, w tym też chrześcijaństwo, zaznaczam, duża część chrześcijaństwa, działa w tym samym mechanizmie. Tak samo działają wszelkiego rodzaju świeckie byty, często, że wykorzystują wiedzę do tego, żeby kontrolować. I to jest największy dar. Ty to nazywasz przybyszami, jakby powiedzieć, Jaśku, z innej rzeczywistości. Ja nazwę te siły, to co żebym powiedział na samym początku audycji, że będziemy się różnić. Symbol węża jak najbardziej jednoczy, to co Łukasz też fajnie powiedział i Michał, ale to są siły duchowe, które żyjemy w rzeczywistości duchowo-materialnej. I to właśnie władca tego świata, szatan, którego te elity często czczą. I nie mówię, że dosłownie jako szatana, bo tylko mogą jako taki, jak to się mówi, archetyp, jak to mówił Jung, jakąś siłę, nazywają ją szatan, Lucyfer, a naprawdę że nie wierzą, że ten. Ale chodzi o to, że wierzą w to. Tak zwany ludwianizm. I myślę, że każdy z nas, co tutaj jest, ma o tym świadomość, że wśród tych ludzi jest to myślenie, które sprawia, że oni czują się, że inaczej koncepcja. I widzicie, taka koncepcja i to, co dzisiaj jest pasmo powszechne, o czym się mówi, o czym pewien lud mieszkający w Palestynie stosuje ten sam sposób myślenia, że są ludzie i podludzie, nie? Że są lepsi i gorsi. I to jest właśnie to. To jest właśnie ta idea lucyferianizmu. Że reszta to jest zwierzęta, które należy hodować, które należy uszlachetniać, czyli ta eugenika, starożytna Grecja, Arystoteles, Platon, oni o tym też mówili. Państwo idealne, jakby powiedzieć, państwo idealne, państwo Boże, państwo Augustyna. Podobne idee zawierają, a kluczem do tego jest właśnie władza nad umysłami ludzi. To jest najważniejszy dar, jaki oni otrzymali. I popatrzcie się, dlaczego, jaki dzisiaj jest najcenniejszy zasób na świecie? Jaki jest najcenniejszy zasób? Informacja. Ale sama sobie informacja? Nie. Konkretna informacja. Jaka? O ludzkich zachowaniach. Jest cenniejsza niż najcenniejszy surowiec materialny na Ziemi. Jest cenniejsza. Dzisiaj żyjemy w świecie niesamowitego, w cudzysłowie, rozwoju AI. Ale jak ta AI świnia? Jaki jest klucz do rozwoju tej AI? Trenowanie. Ale trenowanie na czym? Na informacji. A jakiej informacji? Odnośnie ludzkich zachowań. I oni są trenowani po to, żeby w jakimś określonym czasie, już to się dzieje, ale w pewnym momencie osiągnie to taką skalę, że oni naprawdę będą strażnikami naszych zachowań. Żeby już ująć, żeby jak się te elity naprawdę ujawnią, a one się już ujawniają, one już pokazują się w tle. Już, nie, już właśnie, jaki jest wyjątkowy czas, w jakim my żyjemy? Żyjemy w czasie, w którym przez tysiące lat one były w ukryciu. A teraz one już wchodzą jawnie. Zaczynają rzucać tą maskę. Zaczynają swoją symbolikę ujawniać. Przecież głównie mieliśmy tutaj mówić o symbolice, ale nie chcę, żebyśmy tylko rozmawiali. Właśnie chcę mówić o tym, co się, za tą symboliką ten. Dlaczego na przykład taka bajka Simpsonowi i tam już rzeczy ujawniają? Na przykład dlaczego następuje taki ogromny wypływ różnych rzeczy, symboli, które ludzie zaczynają rozumieć? Bo to się dzieje. Przez wieki to jakaś bardzo wąska grupa ludzi wiedziała, która nie należała do tych elit i wiedziała, z kim walczy, albo kto jest ich przeciwnikiem. Ale dla ogromnej masy ludzi to była informacja niedostępna. A teraz wystarczy trochę wykazać własnej woli i zacznie się ten język rozumieć. Ale dlaczego to się dzieje? Czy to jest tak, że nastąpił jakiś niekontrolowany wypływ, ktoś tam się wysypał czy coś? Nie. To jest kontrolowane po to, żeby ludzi, jakby powiedzieć, zaznajomić z tym. I to się właśnie dzieje, że my żyjemy w tym takim wyjątkowym czasie tego, że te elity naprawdę się ujawniają. I chodzi o to, że oni, tak powiedziałem, głównym źródłem ich kontroli to jest wiedza o nas. Technologie, jakie tam mieli dostęp na samym początku, dzisiaj, to jest tylko środek do tego, żeby tą wiedzę, tą informację wykorzystać na maksa. I dopóki ludzie tego nie zrozumieją, jak ważne jest to i tak dobrowolnie udostępniając informacje o sobie. I chodzi o to, że sposób zbierania tych informacji no jest naprawdę porażający. Że panowie, oni są już w stanie czytać naszą mimikę, nasze ruchy, obserwując nasz kamerę, potrafią wyczytać, jaki mamy nastrój, co i zrobić prawdopodobieństwo, jak się zachowamy. To jest właśnie ten kierunek. Do tym kierunku zmierza. I chciałbym jeszcze tylko wrócić do jednego wątku, który tam wypowiedzi. Mówiłem, dałem przykład rodziny Rothschildu. I chciałem tutaj coś przeczytać. Odnośnie takiej instytucji finansowej jak Rothschild Polska. Rothschild Polska odgrywały znaczącą rolę w procesach prywatyzacyjnych oraz doradztwie finansowym w Polsce po 1989 roku. Doradztwo przy... I tutaj są takie, już nie będę tego czytał, co tam czytaj, tylko wymienię pewnie ten. Doradztwo przy prywatyzacjach. Obecność na polskim rynku finansowym. Bankowość prywatna. I tam jeszcze ten. Podsumowując. Rothschild w Polsce funkcjonuje jako doradca inwestycyjnego wysokiego szczebla, specjalizujący się w prywatyzacjach, fuzjach i przejęciach. Ta rodzina, która ogólnie w tle globalnie znikła jako taka mega wypasiona rodzina, gdzieś się tak ściągnęła z siebie. W Polsce funkcjonowała i funkcjonuje, bo pewnie jakby się zaczął grzebać przy polskich farmach wiatrowych, inaczej, polskiej OZE, przy CPK, przy elektrowni atomowej, skąd idzie to finansowanie, to daję sobie, ślepo to mówię, nie sprawdzałem tego, ślepo mówię, że znajdę tam rodzinę Rothschild Polska, firmę, która w tym bierze udział. A to jest tylko jedno. I chodzi mi o... Jest taka pani, może będziecie ją znać, panowie, pani Małgorzata Wielomska. Kojarzycie? Ja się widzę, że kojarzę. Ona przez 20 parę lat mieszkała w Niemczech. I ona, z tego co się orientuje, zajmuje się czymś takim jak cybertronika i kognitywistyka. I nie tylko, ona ma tam szerszy zasób. I ona widzę, że tak od roku, dwóch lat jest bardzo taka no nie, że popularna, tylko wiele materiałów się pojawiło w media. I ona opisuje, jak elity niemieckie, te stare rodowe elity, wpływały, jakby powiedzieć, na kształtowanie ducha Niemiec. I nie chodzi tylko o ostatni wiek, ostatnie dwa wieki. Ona sięga do natury Niemiec. Niemców. Kim są Niemcy? Dlaczego tacy są? Dlaczego mają swoje myślenia? I jak oni realizują swoje pewne projekty? Na przykład projekt Unia Europejska i tam inne dominacje, to wszystko. To są te, jakby powiedzieć, działania w czasie i przestrzeni. Ale ona pokazuje, skąd to wypływa. I ona mówi fajnie właśnie bardzo dużo o rodach niemieckich, które przez wiele lat czy wiele wieków funkcjonowały i funkcjonują w Niemczech. Ona pokazuje, jakie idee stoją za tymi ludźmi, za tymi rodami, z kim oni byli powiązani, jak tam nasza z lożami masońskimi, różnymi takimi tajnymi organizacjami. I dlaczego mówię? Bo drodzy słuchacze i słuchaczki, widzowie, którzy to może obejrzycie, zachęcam was do tego, żebyście to się zapoznali. Bo ona fajnie, już bardzo fachowo, na konkretnym przykładzie konkretnego narodu, jakim są Niemcy, pokazuje, jak konkretnie działają te elity, które są w tle. I wiecie, ostatnią rzecz powiem i oddaję wam głos. Ja właśnie miałem sposobność, tak mi się przypadkiem pojawiły tak w ciągu ostatniego roku różne artykuły o różnych rodach Europy, nie tylko w Niemczech, o różnych rodach Europy, ich powiązaniach i ich majątka. I wiecie co, jak sobie zacząłem czytać te artykuły, nie jakieś tam wiedzy tajemne, jakieś tam, jak to się mówi, mało czapeczkowe, foliarskie, tylko normalnie jakichś takich ogólnodostępnych tych portala. I uświadomiłem sobie, jak były tam takie rody, których nas nie znałem, w życiu się nie spotkałem, a majątki, jakie zarządzały, szły w gigantyczne kwoty. Jakby powiedzieć, firmy, które kontrolowali, miały udziały i miały wpływ na ich działanie, były naprawdę porażające. A nazwisk tych rodów, albo tych różnych rodzin, nigdy w życiu nie słyszałem. A historia tych rodzin sięgała setek lat. I były to takie właśnie elitarne grupy. I to właśnie pokazuje, że ten mechanizm, który działał przez tysiące lat, on się nie skończył, nie wiem, po II wojnie światowej, albo jak te monarchie, cesarstwa, czy jakiś tam system feudalny się skończył, że one znikły. Nie, one nie znikły, one tylko przekształciły się. Przekształciły swój sposób funkcjonowania. I tutaj na przykład właśnie tutaj, jak czytałem o tej Rothschild Polska, o ich systemie, że oni się zajmują bankowością prywatną. Ale kogo bankowością prywatną? Czy ja, dajmy... jadąc do siedziby, pewnie gdzieś w Warszawie, może mają jeszcze jakieś inne oddziały w Polsce, pojechał do banku Rothschild, bo tak się nazywa ten bank, i powiedziałbym, że chcę sobie założyć u nich konto osobiste. Myślicie, że ja bym sobie tam założył konto osobiste? O nie. Chyba, żebym miał, nie wiem, ze 100 milionów dolarów, miliard dolarów, no to wtedy to mi pozwoliło wejść. I jaki jest główny cel takiego doradztwa? Główny cel jest właśnie tworzenie to, co tutaj Jasiek, ty żeś powiedział na samym początku. Powiedziałeś o tym, jak powiedzieć, Pizzagate, o Panama Papers, o pewnej, o tym, to, co teraz się nasza dzieje w Polsce. Zonda krypto, ta afera, która dopiero zaczyna się rozkręcać. O tym, jak była w tym Gdańsku tam, z tymi sztabkami, jak to się nazywało? Amber Gold. To jest właśnie sposób, jak te grupy chowają pieniądze. Główny czynnik, główne źródło władzy tych elit. I chodzi o to, żeby rozpoznać to i mieć wyobrażenie, czym naprawdę mamy do czynienia. I wtedy inaczej zaczniemy patrzeć na rzeczywistość. Dobra, panu, oddaję wam głos.
1: Taką ciekawostkę mam jeszcze, że...
3: O, dobra.
1: Mogę ciekawostkę, to zaraz ci oddaję głos. Nie. Tylko chciałem powiedzieć, że Trump i Bush, młody Bush i Clinton są w tym samym wieku, mają 78 lat. W jednej z tych takich teorii spiskowych chodzi taka informacja, że oni tak naprawdę są gdzieś tam z kolegami z jednego koledżu, czy jakby takiej organizacji, jak to w koledżach się ma, takie jakieś powiedzmy, nie wiem, grupa jakaś SKS, co tam trenują, to oni byli taką intelektualną organizacją, taką trochę już ukrytą od początku. I oni się wszyscy znają od dawien dawna i podejrzewam, że wielu jeszcze polityków jest w tym kręgu i niekoniecznie to muszą być tylko amerykańskie, bo z tego, co się orientuję, to znowu pani Merkel i pan Putin są bardzo dobrymi przyjaciółmi i Obama też tam wśród nich jest, także no jest to potwierdzenie na to, że oni się naprawdę gdzieś tam po prostu udało im się po prostu jakoś namówić ludzi, żeby słuchali tych, no bo też jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, że bez tego, że mają tych wiernych, mają tych ludzi, którzy się nabierają na to wszystko, to ich moc by nie była duża. Mieli tylko pieniądze. A tak mają pieniądze, mają wiernych, tak? To co mówiłeś, Paweł, że oni po prostu wiedzą, że człowiek jest programowalny i że można go zaprogramować. Nawet któryś z tych takich tam powiedzmy elit powiedział, że człowieka można stakować. Dlatego oni dobrze wiedzą, że dziel i rządź to jest najlepsza zasada. Łatwo jest było jakby podzielić tą całość na pół. Jedni będą chcieli kapitalizmu, drugi socjalizmu i tak dalej, i tak dalej. I na tej zasadzie się po prostu poprzez chaos, poprzez właśnie to, co Jasiek mówił, że się kreuje jakąś sytuację, żeby wprowadzić swoje rozwiązanie, tak i tak, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko mechanizmy tych, którzy gdzieś tam pociągają szybki, trzeba mieć rozróżnić. To tyle.
0: No, zgadzam się z tą miną. To jest właśnie to, nie dajmy sobie wkręcić to, że się nas da nas się sakować, czyli inaczej, że bezwolnie będziemy wykonywać ich wolę. Tak, można nas sakować, jak będziemy nieświadomi procesów, jakie to oni robią i oddamy im wolną wolę, wtedy nas sakują. Tu się z tą zgodzę. Bardzo fajnie, ja. Dzięki. Oddaję wam głos panu.
3: To jeszcze ja tutaj miałem parę słów do powiedzenia. Z takich za pamięci powiem ten film, o którym mówiłeś, to się nazywał Thor Love and Thunder z Marvela. Co odnośnie tego jeszcze aktora, ciekawa rzecz. Szukałem takiego fajnego tekstu, który by to fajnie tak podsumował w kilku zdaniach. Jeżeli chodzi o elity, to mnie się skojarzyło z książką Orwella z rok 1984, gdzie tam padł słynny tekst: kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość. Tak samo można kontrolować człowieka. Myślę, wydaje, że oni tak po prostu zarządzają nami jak zasobem.
0: Zasobem.
3: I tak, dokładnie. I tak jeszcze mi się przypomniało odnośnie języka elit. Wspomniałeś tutaj, Pawle, o języku o Simpsonach. I w tym momencie, gdy powiedziałeś o Simpsonach, pomyślałem sobie, że język elit to tak naprawdę język symboli, którym po prostu jest uniwersalny, w tym sensie, że tak jak pamiętamy hieroglify, czy jakieś pismo obrazkowe gdzieś tam u Azteków, Inków, wydaje mi się, że na przykład filmy, czy seriale, czy nawet sztuka szeroko pojęta, jest takim właśnie językiem elit, który komunikuje pewne sprawy. Pamiętacie, jak była afera odnośnie obrazu króla Karola III? Jak było wielkie odsłonięcie, wielka pompa i był taki, wiesz, no była afera generalnie, że ten obraz jakiś taki dziwny. Tak. I ja to tak właśnie pojmuję, że elity właśnie komunikują w ten sposób ludzie się zachwycają albo oburzają na temat tego obrazu, a elity po prostu dostały informacje. Takie, nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś były filmy o gangsterach, powiedzmy z lat 50., 60. i na przykład

0: podejście do sprawy, ale jak wy na to patrzycie, to już jest wasza sprawa. I tak jak mówię, to tutaj wspomniałeś o Simpsonach, ja dodam, że Disney na przykład bardzo dużo ma różnych tych symboli, które gdzieś tam są serwowane widzom. Zresztą sami zauważcie, na przykład ostatnie 3-4 lata w ogóle wytwórni Disneya to jest jedno tylko państwo niepowodzeń, bo oni chcą na siłę wprowadzać pewne symbole, pewne wartości, które po prostu ludziom się już zwyczajnie przejadły. I ludzie mają dosyć tego dobrobytu i różnorodności i tak dalej, tak? Ja to zawsze nazywam technologia LPG TDI, nie? Plus. Tak, także tyle ode mnie. W związku z tym, że już będziemy się powoli pewnie zbijać do brzegu, tak? Bo mieliśmy iść do wpół do, więc jeszcze sobie pozwolę na parę słów, a tuż później takie podsumowania.
1: To już będzie podsumowanie.
0: Tak, tak, dokładnie. Więc na razie tyle ode mnie. Chyba, że chcecie coś uzupełnić. Nie wiem, macie jakieś pytania do mnie, czy chcecie coś dopytać.
1: Ja tu powiedz, co chcesz powiedzieć. Nie, że już robić podsumowanie. Zaraz będziemy robić podsumowanie.
0: Nie, no w zasadzie już podsumowałem. Znaczy podsumowałem. Powiedziałem to, co chciałem powiedzieć, bo tak na bieżąco sobie robiłem notatki, żeby niczego nie zapomnieć, żeby nic mi nie umknęło, a jeszcze na koniec myślę, że podsumowanie tak powiem. No i oddaję wam głos, panowie.
2: Okej, to ja zrobię podsumowanie jako pierwszy, już kończąc powiedzmy, no czas nam się kończy, rzeczywiście. Elity siedzą w ukryciu, bo jak nie widać wroga, to ciężko się z nim walczy, właściwie jest to niemożliwe, więc jest to chyba najlepsza metoda, którą używają. I właściwie, jeśli chodzi o elity, odbywa się jakaś wewnętrzna walka między nimi o całkowitą władzę, ale tą największą walką jest walka z nami, z ludźmi. Właśnie chodzi o to, żeby nas utrzymać tej ignorancji i niewiedzy, bo właśnie o to chodzi. Jeżeli ludzkość, nie daj Boże, by się przebudziła, no to tak całe status quo i wszystko, co sobie przez te tysiące lat wypracowywali, by tak po prostu legło w gruzach, więc najważniejszą rzeczą jest właśnie trzymać nas, ludzkość, właśnie w tej niewiedzy i ignorancji. I to im daje pełen sukces. A jak tu wy panowie tego nie lubicie, ale ja czasami tu niestety muszę wspomnieć, w dropach tak zwanego Q padło takie hasło, że symbolika będzie ich właśnie upadkiem i właściwie to, co teraz widzimy, to co wychodzi z akt FBI, właśnie tu wspomniany wcześniej Pizzagate, właśnie ich symbolika, język, jakim się posługują, no zaczynamy my ludzie to rozumieć. Są tutaj ludzie w służbach, którzy też mają w sumie dobre intencje i coś chcą z tym wszystkim zrobić. I ta symbolika rzeczywiście no jest ich kłodą pod nogi i rzeczywiście rzeczy się powoli zaczynają dziać, więc ta symbolika może była ukryta przez te tysiące lat, ale właśnie no w tym momencie to, co Pawle powiedziałeś, to chyba są te czasy właśnie, te czasy, w których zobaczymy tak zwaną w cudzysłowie prawdę, czy właściwie no jak się rzeczy mają i ta symbolika będzie ich upadkiem. I taka jeszcze ciekawostka, no tu kiedyś sobie coś takiego natrafiłem, że te wszystkie loga, powiedzmy, tych wielkich firm, tych wielkich koncernów, no jest to też tak zwana technologia, metatechnologia. Są pewne pieczęci magiczne, które są tworzone, powiedzmy, na złotej proporcji. To, co ludzki wzrok przyciąga i to, co jest kompatybilne ogólnie cała rzeczywistość. To jeżeli my mamy wiedzę, jeżeli ja, zwykły szarak, wiem, że powiedzmy to logo tej Toyoty czy innego Forda jest pieczęcią magiczną, no to sama wiedza, że wiesz już, czym to jest, jesteś na to odporny i właściwie no nie mamy się czego obawiać, byle tylko łapać tą wiedzę, jak to gnostycy mówili, przez wiedzę do zbawienia. I w sumie no nie mamy się czego obawiać. Dziękuję bardzo.
1: No to ja teraz zrobię takie krótkie swoje podsumowanie. Panowie, powiem wam tak, mam dobrą i złą wiadomość. I też nawiążę dużej części do... rozwinę pewne wątki, jakby powiedzieć, wypowiedzi Jaśka. Dobra wiadomość jest taka, że to co mówiłem wcześniej w swojej wypowiedzi, o tym, że oni się ujawniają, oni się i sposób, jak

0: to robią. Często, jakby powiedzieć tak, bezceremonialnie. Pokazuje to, że mają, że jesteśmy w okresie wąskiego gardła. Bardzo wąskiego. Że to, co ty, Jaśku, powiedziałeś, jest duże prawdopodobieństwo tego, że to się może wyłożyć. Bardzo może się to wyłożyć. I nieraz na antenach Ognia Prawdy, innego punktu spojrzenia, mówiliśmy o grupie ludzi przebudzonych, o tym, żeby się przebudzali. To jest ten czas właśnie na to, żeby ci ludzie, którzy są już tam, jakaś zbiorowość tych ludzi jest, żeby ta zbiorowość wzrosła i co należy zrobić. Dlaczego w ogóle dałem taki temat i dlaczego tym rozmawiamy tutaj? Ja już nie chciałem rozmawiać o konkretnych grupach, to jak działają, bo myślę, że to już od kilku lat jest mocno trawione w różnych takich miejscach, gdzie się to można zdobyć. Chodzi o to, żebyśmy dowiedzieli się, kim oni są. Konkretnie, kto kim jest, jak oni funkcjonują, jaki jest sposób działania, jaki jest plan i jak oni to realizują. I jeżeli się, Jaśko, ma udać to, co ty powiedziałeś, no to właśnie należy czas ten, który mamy. Podejrzewam, że to nie jest długi czas. Nie mówię, że to jest w miesiącach, w tygodniach. Bardziej w latach. Jakiś jeszcze w latach to co się teraz dzieje. Te wąskie gardło. Jeżeli nie nastąpi... Są pewne symptomy, że się w niektórych miejscach to dzieje. Tylko, że na razie tego jest za mało. Bardzo, dużo za mało. I jeżeli się to nie zmieni, to te wąskie gardło się skończy. I właśnie to jest dobra informacja, że ujawniając się to i całe to, jest to dla nas szansa. Ale mam złą wiadomość. Zwłaszcza dla ciebie. Też będę mówił w duchu tego, co mówiłem wcześniej. Cieszę się, że masz taki optymizm, ale ostatnie miesiące ta sprawa z takim nowym przykładem tego wyzwolenia się masy ludzi i działania, nie tylko zdobycia wiedzy, ale przekucie tego na działanie, to jest sprawa z Epsteinem, która się już ciągnie pół grube lata. A ostatni rok to jest naprawdę dużo, bo ono gdyby samą tą sprawę wziąć, głęboko rozłożyć na czynniki pierwsze, mamy klucz wejścia do tego, jak oni funkcjonują, jakie mają cele, jak te cele chcą osiągnąć, jaka cena będzie tego dla pozostałych osiągnięcia tego i co najważniejsze, kto tam jest. Kto tam jest. I to jest i skala tego, co by ludzie mogli zobaczyć i ta obrzydliwość tego, co oni tam robią. Ten wstrząs, który, jakby powiedzieć, by mógł wywołać. Bo to jest, te elity, o których mówimy, to jest ułamek procenta. To nie są procenty, to jest ułamek. A reszta to jest cała ta piramida, która działa. Utniesz łeb, piramida się zawala. No i jaki jest tego efekt? Nie mówię, że to się nie toczy, ale jaki jest tego efekt? Myślę, że z jednym powodu tej wojny w Ormuzie, na to, co Ormuz, znaczy ciśnienie Ormuz, to jest zakrycie tego. Inne rzeczy, zakrycie tego, bo to jest najczęstsza metoda ich zakrywania. No i niestety to mnie smuci, że to już po prostu umiera. A to dotyczy różnych miejsc. To dotyczy Wielkiej Brytanii, sprawa z księciem, jakby powiedzieć, tym Andrzejem. To też jest ten wątek. I to jest właśnie smutne, że tylko garstka ludzi tak naprawdę próbuje. I niektórzy za to płacą. Na przykład widzicie, to co w Polsce też może nie jest z Epsteinem powiązane, ale widzisz, ta sprawa tego pana posła Iltewki. Jest duże podejrzenie, że on tam mógł nie zginąć w taki sposób czysto naturalny. Losowe zdarzenie. Jest dużo to ładowane. Nie? A jakie może być pokłosie? Bo ujawnił, bo on nagłosił to, co z elitami jest bardzo powiązane. Tak zwany miłość do dzieci. Miłość do dzieci taka niewłaściwa. I on to nam poślił. I to mogło być jedną, nie mówię, że to była jedyna przyczyna. Więcej tam, bo ten, i chodzi o to, że właśnie taki, tacy ludzie jak pan Witewka, którzy właśnie przeszli z czynnego z tego siedzenia do czynnego działania. Oni są ubijani, ale jakby więcej takich ludzi, to oni by się już tak łatwo nie odważyli takich ludzi usuwać. To jest ta dobra wiadomość, a ta zła wiadomość jest taka, że właśnie, Jaśku, nie mam tej wiary w to, że te wąskie gardło przejdziemy. Tak, masz rację, prawdę poznamy. Tylko tą prawdę poznamy w bardzo brutalny sposób. Bardzo brutalny sposób. I będzie ci nieświadomi ludzie, ten pierwszy krok, o którym mówiłem, no zostanie bardzo mocno wytrzebiony, bardzo mocno. Do tego to zmierza. To jest ta zła wiadomość. Ja robiąc to, biorąc udział w tych audycjach, mówiąc o tym, ja mam na celu jedną rzecz. Ty masz, Jaśku, podejrzewam, i nie tylko może Jasiek, Łukasz, Michał, bo macie taki cel, żeby w ogóle się takie coś nie wydarzyło. A ja wiem, że to się wydarzy. Patrząc na historię ludzkości, patrząc nie tylko na historię ludzkości, na naturę ludzi. To jest klucz do tego, żeby zrozumieć, jakie będą potencjalne rzeczy przyszłości. To jestem przekonany, że to się wydarzy. Moim celem to, żeby to się nie wydarzyło za mojego pokolenia, za mojej generacji. Nie dlatego, że nie chcę w tym brać udział, tylko żeby to ograniczyć, zahamować. A może się wtedy będę mylił. Może się będę mylił i może się uda zrealizować to, o czym ty mówisz. Przejście z tego gigantycznego, traumatycznego zdarzenia, czy serii zdarzeń, które wtedy pozwolą ludzi zmienić ludzką naturę i poznać prawdę bez tego bolesnego ten. Ale ja jestem przekonany, mam takie przekonanie, że prędzej człowiek zrobi coś złego niż coś dobrego, bo to jest łatwiejsze. Prędzej. I dlatego mam te dwie wiadomości, dobrą i złą. Ty masz dobre wiadomości, ja mam dobrą i złą. Chciałbym się mylić w tej złej wiadomości. Oddaję głos panowie. Zróbcie swoje podsumowanie.
1: Ja jeszcze zrobię podsumowanie w takim razie, bo je będzie bardzo krótkie i konkretne. Mhm. Jeden z takich... Pisam to sobie wszystko w punktach. Jednym takim punktem jest tak, że elity tego świata walczą z nami, naszymi rękoma, w celu utrzymania statusu quo. Drugi taki punkt to jest język elit jest zaawolowany i wysublimowany. Trzeci, świat jest na etapie wybudzania z dołka i osobiście wierzę w to, że czeka nas okres prosperity. Świadomość jest nie tylko naszym narzędziem, ale też naszą bronią w tej całej jakby walce. No i ważna rzecz, elity tego świata w związku z tym, że podlegają pewnym prawom, muszą tych praw przestrzegać, tych reguł, tylko po to, żeby istnieć. Więc wszystko wskazuje na to, że gra po prostu powoli obraca się przeciwko nim i reguły tej gry stawiają ich w bardzo trudnej pozycji, której raczej nie obronią, ale nie będę tutaj stawiał kropki, tylko po prostu trzy kropek, ponieważ znając życie, będę robić wszystko, żeby jak najdłużej żonglować całą tą sytuacją, żeby się tylko utrzymać na poziomie, żeby nie zatonąć. I tutaj stawiam kropkę i to było moje podsumowanie. Także na razie dziękuję. Jeszcze się będzie czas na pożegnanie, także na razie tyle.
0: Michał.
2: Och, ja mam cytat odnośnie tego, o czym dzisiaj mówiliśmy, znowu z Koranu. Która 70:44, który mówi tak. I oni, w nawiasie tego rodzaju ludzie, czyli elity, prowadzili w błąd wielu. I Noa kontynuuje. Nie powiększajcie przestępców, chyba że w samo oszukiwaniu. Się. Takie jest mój jakby podsumowanie. Wiedząc to, co wiemy, a ludzie jakby wiedzą coraz więcej na temat, co się dzieje w tej grze. Nie powiększajmy przestępców. Nie, jeśli ktoś ewidentnie jest, no powiedzmy, że lubi dzieci, ale no, nie oszukujmy, jest inaczej. No. Trzeba po prostu, jeśli widzimy, że jest, to nie komplikujmy rzeczy. To jest faktycznie czas, który odsłania wszystko. Jeśli staniesz po złej stronie, to Pan Bóg pewnie ci odbierze więcej rozumu, bo jedyną karą, którą Bóg jakby jest, to jest duża, największa kara, to jest ubranie człowiekowi rozumu, logiki, tak? To widać po rządzących, że tam się nic nie spina, nic nie jest logiczne. A człowiek ma od Boga właśnie tą taką broń, którą jest logika. I im więcej jest bliżej prawdy, tym tej logiki dostaje więcej, a im jest dalej prawdy, tej logiki zaczyna brakować i to widać, tak? I to jest jakby taki drogowskaz, to kto jest kim w tym świecie, jak dla mnie. Dlatego trzeba być, oprócz tego, że przygotowane na zmiany, trzeba by też pomyśleć o tym, żeby znowu nie było tak, że no, oni sprowokują zmiany i nam wprowadzą nowe, na które my się zgodzimy, bo nie mamy swojego pomysłu. Dlatego tutaj oprócz tego, że zdanie sobie sprawy to jest jedno z tego, gdzie jesteśmy, to też trzeba zacząć modelować to, co chcemy, żebyśmy mieli my, a nie to, co nam znowu zaproponują. Dlatego to jest naprawdę dużo roboty przed nami i żeby to, co Paweł prorokuje, się nie sprawdziło, to naprawdę trzeba wziąć się za robotę. A ja wiem, że to nie jest moja naiwność, że to się nie stanie, co Paweł mówi. To jest po prostu wiara w tego, który to stworzył i który tak powiedział, że wygra, bo jest niezwyciężony. Czyli...
0: Nie, no. Finał będzie
2: ja
0: dobry.
2: Się nie boję o to, że będzie źle.
0: Finał jest
2: zaprogramowany, że będzie dobrze, tylko jak to się odbędzie, to my jeszcze tego nie wiemy, a każdy z nas może robić od siebie tyle, ile może, prawda? To nie musi być jakieś nie wiadomo co. Każdy tak naprawdę może zrobić chociaż trochę i to będzie dużo. Także to wystarczy.
0: Ja tylko zrobię takie...
2: Okej, okay, dziękuję za uwagę. No, nie zrozumie źle. To nie jest jakby, że ja... Po prostu chodzi o to, że jest taka, jest taki potencjał, o którym ty wspominasz. I oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i ja też nie gwarantuję, że tak nie będzie, jak ty mówisz. Tylko chodzi o to, że suma summarum wiem, że wygra ten, co jest niezwyciężony.
0: Tu się z tobą zgadzam. Tu muszę zrobić takie krótkie, bardzo krótkie sprostowanie. Może druga dobra wiadomość. Będzie tak, jak tutaj Łukasz powiedział. Michał. I tak samo panowie wy. Finał będzie tak, że będzie dobrze. Ja tylko mówię o tym, że będzie ten etap pośredni. Wy wierzycie, że go nie będzie, albo będzie jego skala dużo mniejsza. Ja jestem przekonany do tego, że ten bardzo bolesny etap dla wszystkich ludzi będzie. I jest sposób na to, żeby ten etap nie było go. Jeden, jedyny sposób. Wiecie jaki? To dokonanie się przewrotu kopernikańskiego w sercach i umysłach większości ludzi na planecie. Wiecie, jaki to przewrót? Jedna prosta rzecz, mieć dekalog w sercu. Boży dekalog w sercu. I zwłaszcza te dwa przykazania, jak tam odnośnie Boga, jak go rozumieją do siebie, to nie go rozumieją. Ale dekalog w sercu. I nie tylko na zasadzie, że mam ten dekalog, jest tam intelektualnie w moim umyśle, ale on jest wykładnią mojego życia. I jak ogromna rzesza ludzi będzie miała dekalog w swoim sercu, to wtedy jest duże prawdopodobieństwo uniknięcia tego drugiego etapu. Ale w to nie wierzę. Bo tak powiedziałem, ludzka natura, ludzie bardziej wolą robić zło i jeszcze jak się pozwala temu złu dawać przyzwolenie, te elity dają przyzwolenie na to, żeby to, co kiedyś było nie tak, teraz jest traktowane jako norma, to wtedy puszcza w sercach ludzi to, co skrywa, co, bo każdy z nas też ma swoje sekrety, te mroczne sekrety, które nie chciałby, żeby widzieli inni. Tak samo jak te elity, tak samo my. I te, my jako jednostki też tam się spotykamy jakieś zbiorowości, które mogą te swoje mroczne rzeczy wyciągać, ujawnić. A jak jest przyzwolenie globalne na to, żeby to można było robić, to się to robi. I dlatego ludzie tak dzisiaj plugawieją. Tak się po prostu, no, upadają. I właśnie to mnie upewnia w tym, że ten etap drugi, ta zła wiadomość, to powiedzie, będzie i to będzie te przejście do tego trzeciego, tej dobrej wiadomości, że będzie dobrze. Tyle z mojej strony. Dziękuję wam bardzo, panowie, że byliście, że wzięliście udział w tym spotkaniu. Pozdrawiam wszystkich, którzy to obejrzeli, wysłuchali. Dziękuję wam bardzo. I zapraszam na następną audycję. Panowie, pożegnanie.
3: Bogiem.
1: Pozdrawiam i życzę wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że się dobrze nagrało, także no, zobaczymy postprodukcji. A tymczasem dziękuję jeszcze raz za uwagę i pozdrawiam wszystkich serdecznie. No. Do następnego. Cześć.
0: Dziękuję.
4: Radio Cenzura. Nie musisz niczego ukrywać.

0: Kees.
1: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

Witam serdecznie w kolejnej audycji Tajemnice Myśli w ramach audycji Radiocenzura. Można mnie słyszeć na audycji Radiocenzura lub na YouTubie też w Radiocenzura pod tytułem Tajemnice Myśli. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym poruszyć temat. Czym jest zmiana? Lubię takie określenie, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. Popatrzcie, każdy z nas na swój sposób chce się zmienić lub, co najgorsze, chce zmienić kogoś. Bo mu coś nie pasuje. Nie pasuje w nas, nasze zachowania. Nie pasuje, bo chcielibyśmy coś zmienić w swoim życiu, zmienić pracę, zmienić partnera, partnerkę. I zobaczcie, miałem taką okazję w ostatni weekend. Pojechałem z przyjaciółmi na Bieszczady. Tam organizujemy to już 30 lat, jak się spotykamy. Ja już tam z 20 lat z nimi jeżdżę. No i spotykamy się w ramach jakiejś tam grupy. Kilka lat mnie nie było na tych spotkaniach. No i spotykamy się z różnymi osobami i okazało się, że kilka osób, to szczególnie dotyczyło kobiet, one podchodziły do mnie, pytając się mnie, dlaczego jestem taki smutny. A ja pojechałem na tą wyprawę w Bieszczady, żeby się po prostu wyciszyć. Ja uwielbiam Bieszczady i uwielbiam ten klimat, gdzie można naprawdę wyciszyć umysł. I lubię wtedy być obserwatorem. Obserwatorem nie tylko całej pięknoty samych Bieszczad, ale i obserwatorem tej grupy. Nas tam było prawie 30 osób i obserwowałem zachowania. I teraz zobaczcie. Pytają się mnie, dlaczego ja jestem smutny. A ja mówię, ja nie jestem smutny. Ja jestem wyciszony. No ale się inaczej zachowujesz niż kiedyś. No właśnie. Popatrzcie. Spotykamy się w relacjach różnych, nawet i partnerskich. I w ramach naszego całego życia my się zmieniamy. Te wszystkie zmiany dotyczą różnych naszych doświadczeń, które mamy w życiu. Przemyśleń bardzo istotnych. I nagle okazuje się, że ktoś, kto nie widział mnie jakiś czas, nagle mówi: Ty jesteś inny, ty się zmieniłeś. I teraz zobaczcie. Ta osoba miała jakiś obraz na mój temat. I ten obraz, którym pamięta, jak się ma z obecną rzeczywistością. Bo coś zrobiłem innego niż robiłem do tej pory. I zobaczcie, to samo dzieje się w związkach partnerskich. Partner się zmienia. Partnerka
się zmienia. Ale my ciągle mamy jakiś obraz i wizję na temat tego, jaka ta osoba, powiedzmy, była wcześniej. Pytanie teraz, czy to jest dobre, czy to jest złe? Ja mam na to bardzo taką fajną określenie, że cała sztuka w związkach partnerskich polega na tym, żeby nie tylko mieć obraz tego kogoś sprzed jakiegoś czasu, sprzed lat, ale uczyć się, że każdy się zmienia i podążać jak gdyby za tymi zmianami i cieszyć się, że ta osoba coś zrobiła. A najczęściej niestety jest tak, że słyszę to zresztą bardzo często w relacjach z klientami, że on już jest inny. On kiedyś taki nie był. I mi to nie pasuje. A może przyjrzyj się, co się stało w tej osobie, że ona jest inna. Nauczmy się tych zmian, bo one mogą doprowadzić do tego, żeby odkryć tego nowego partnera, który może być jeszcze bardziej interesujący niż ten, którego poznaliśmy kiedyś. Dlatego i to samo dotyczy, tutaj zmienimy trochę temat pracy. Bo często jest tak, mam takiego przyjaciela jeszcze z lat licealnych, który był po prostu genialnym muzykiem. Przez wiele lat grał, komponował, śpiewał, jeździł, tworzył muzykę. I nagle spotykamy się po latach, okazuje się, ja się go pytam, jak tam ta twoja muzyka? A on mówi, ja już nie gram, ja już się nie interesuję muzyką. I tu przedstawił inny pomysł na życie, którym się obecnie zajmuje. No, zaskoczenie dla mnie totalne, bo zawsze go tam gdzieś widziałem w tych sferach muzycznych. No i teraz zobaczcie, czy te zmiany, które gdzieś tam w nas występują, czy one są korzystne, czy one są niekorzystne? No tutaj ktoś by powiedział, że mogą być i takie, bo ktoś był fajnym człowiekiem i nagle stał się ponurakiem, na przykład. No ale to wtedy trzeba by było porozmawiać z daną osobą i posłuchać jego historii, co spowodowało, że ta osoba nagle stała się no chociażby ponurakiem. Coś musiało się wydarzyć w naszej głowie, w naszych myślach, że zmieniliśmy się. Generalnie jednak jestem zdania, że ludzie przede wszystkim świadomi szukają tych zmian, które by spowodowały, że będę bardziej akceptowalny, na przykład wśród znajomych. Popatrzcie, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenia, że gdzieś się przenieśliście, pracowaliście czy mieszkaliście na przykład gdzieś tam, w jakiejś miejscowości i nagle z powodu, nie wiem, zmiany pracy, czy poznaliśmy kogoś i zmieniliśmy miejsce zamieszkania. I co zmieniliśmy w tym momencie? Całe środowisko.
z którym przebywaliśmy do tej pory. Wchodzimy w nowe środowisko. I teraz zobaczcie, tutaj przytoczę te słynne trzy perspektywy Mirka Mikołajczyka. To znaczy, on je mnie jak gdyby przekazał. Pierwsza perspektywa to jest to, o czym ja myślę o sobie. To, co czuję, jakie mam wrażenie na temat siebie samego. Druga perspektywa to jest, jak ja to, co ja czuję w sobie, przekazuję światu zewnętrznemu. Jak chcę, żeby świat zewnętrzny mnie widział, zrozumiał? Trzecia perspektywa to jest, jak świat zewnętrzny odbiera tą naszą drugą perspektywę, bo zazwyczaj w większości świat ogląda naszą drugą perspektywę, czyli to, co my przekazujemy światu na swój temat. No to teraz zobaczcie, że w naszych głowach następują mnóstwo zmian. I to jest związane z jakimiś doświadczeniami, z nauką, z jakimiś bodźcami zewnętrznymi, no różne. Po prostu my się wszyscy zmieniamy. Już abstrahuję od zmian fizycznych. Ale te zmiany, one są i będą. Takie, dlatego, tak jak powiedziałem na początku, największą stałą rzeczą w naszym życiu są zmiany. Zmieniamy ubiór, zmieniamy samochód, mieszkanie, meble. Tak? Różne gadżety. To wszystko gdzieś nam pokazuje, że zmiana jest dobra. Że

zmienimy, na przykład, podam przykład, że stary samochód, który jesteśmy w stanie wyremontować, to on będzie miał większą wartość. A dzisiaj najczęściej, jeśli wracamy do związków, nie próbujemy naprawić właśnie tych starych rzeczy, czyli nawet je podrasować, zrobić jeszcze fajniejsze. Ale wyrzucamy, jak to się mówi, na śmietnik i kupujemy nowy. No i teraz tak. No załóżmy, tutaj wracamy do porównania z samochodem. No, stary poszedł na złom, a nowy? Mieliśmy jakąś wizję na temat tego nowego, ale po jakimś czasie okazuje się, że ten nowy samochód też ma wady. Pamiętacie to słynne powiedzenie Poniedzielskiego? Kobiety nie zmienisz. No możesz zmienić kobietę, ale to i tak nic nie zmieni. Dlatego jestem bardziej skłonny do tego, żeby mimo wszystko w tych relacjach partnerskich naprawiać i tworzyć coś nowego, coś piękniejszego, niż zmieniać na nowe. Chociaż sam w życiu już raz to zrobiłem. Będąc w związku z moją pierwszą żoną 21 lat, teraz jestem w drugim związku, również 20 ponad lat. No i oczywiście, że wszystko jest inne, bo i ja się zmieniłem, i moja żona się zmieniła. Ale uważam, że lepiej naprawić to, co się popsuło, niż szukać nowych, tak zwanych motylków. Słuchajcie, dlatego uważam, że zmiany są dobre. Tylko żeby one miały swoją świadomość. No bo teraz słuchajcie. Spotykamy różnych ludzi. Tak zwane autorytety. I na bazie jakiegoś efektu wow dowiadujemy się czegoś nowego. O czym na przykład nie wiedzieliśmy. W trakcie ostatniego tego weekendu miałem ochotę, bo byłem w pokoju z takim kolegą, który jest fizykiem kwantowym. O, tak bym to określił. No i rozmawiamy o różnych, na różne tematy. Rozmawiamy też na temat, że ludzie kontrolują, mają potrzebę kontroli wszystkiego. Czyli po swojemu. A ja mu powiedziałem jedną rzecz. Dla mnie jedyną rzeczą, którą możemy i mamy prawo kontrolować, są nasze myśli. Słuchajcie, kolega się zastanowił chwilę i no, kilkanaście sekund. Nagle mu się oczy takie zrobiły duże i mówi, ty masz rację, bo to jest jedyna rzecz, którą mamy prawo i obowiązek wręcz kontrolowania. Natomiast wszystko inne, co będziemy chcieli kontrolować, w większości się nie uda. Bo nie zmienimy drugiego człowieka. A kontrola jest jednym z elementów, w którym

0: chcielibyśmy, żeby dana osoba coś zmieniła w sobie. Ile ja się nasłuchałem u klientów, szczególnie kobiet, że one by chciały, przychodzą z mężem czy do mnie, czy do innego terapeuty, czy psychologa, czy nawet do Mirka Mikołajczyka, do EMI typu. I one, te osoby chcą, żeby ta druga osoba się zmieniła. Się nie da. Wierzcie mi, to się nie da. Tu jest rzecz, jak gdyby najistotniejsza, to jest ta akceptacja. Czyli jeśli nie zaakceptujemy tych zmian, które następują w każdym z nas, to nie naprawimy żadnego ani związku, ani partnerstwa, ani z tego samochodu, o którym mówiłem. Ale jeśli zaakceptujemy te zmiany, to muszę wam powiedzieć, że dzieją się cuda, wręcz cuda. Bo zaczynamy w pewien sposób patrzeć na drugiego człowieka jak na kogoś nowego, wyjątkowego. I ja tutaj chciałbym przytoczyć słynną scenę z filmu Potop, kiedy Oleńka najpierw rozmawiała z księdzem, no i ksiądz zadał pytanie, co ty sądzisz o panu Kmicicu? I ona odpowiedziała tak. Ja bym chciała, żeby to, co on robił, było, jak to się mówi, wymazane. Ale on to robił. Tak parafrazuję, bo nie pamiętam szczegółów. I ja go nie mogę zaakceptować, bo on taki jest. I później ta słynna scena, kiedy w kościele siedzą, on już wyzdrowiał, siedzą obok siebie, nie rozmawiają, tylko od czasu do czasu zerkają i przychodzą Wołodyjowski i Zagłoba i przynoszą list od króla. I król przedstawia nową historię Andrzeja Kmicica, w której okazuje się, że u niego nastąpiła niesamowita zmiana. I to taka zmiana, która była dokładnie akceptowalna przez Oleńkę. I te słynne słowa Oleńki, która powiedziała: Jędruś, jam ran twoich niegodna całować. Zobaczcie, znana scena, która pokazuje, że oprócz tego, że człowiek się zmienia, to jeszcze musi być chyba ktoś ważny, jakiś autorytet, który pokaże tą zmianę, przedstawi, wychwali i pokazuje, że każdy z nas, ale to każdy z nas może się zmienić, jeśli tylko będzie chciał. Akurat w tym przypadku, to tym głównym powodem, dla którego Andrzej Kmicic się zmienił, była miłość do Oleńki. Dlatego Tak ważną rzeczą, słuchajcie, jest to, żeby jeśli naprawdę wam zależy na kimś, to zróbcie te swoje zmiany w taki sposób, żeby osoba, którą kochacie, popatrzyła na was z innej perspektywy, z tej nowej perspektywy, z perspektywy bez tej zmiany. Oczywiście, tu byśmy mogli zacząć dyskusję na temat emocji, jakiegoś zranienia i tak dalej, i tak dalej. Tak. Tylko po co cały czas siedzieć w głowie, przepraszam za kolokwializm, w gównie, jak możemy sobie po prostu ten umysł oczyścić i spojrzeć na drugą osobę, właśnie patrząc na te zmiany, które następują w drugiej osobie, te zmiany, które. Ja jestem zwolennikiem tezy, że każdy człowiek jest dobry. Tylko trzeba zobaczyć tą dobroć w każdym człowieku. Także słuchajcie, zmiany, zmiany i jeszcze raz zmiany. To jest coś, co jest potrzebne. Ale chodzi też i o świadomość tych zmian. Także życzę Wam na ten długi, no już niedługi weekend, ale długi weekend w sumie, żebyście mieli możliwość popatrzenia na swoich partnerów, na swoje partnerki właśnie z tej perspektywy. I pamiętajcie, żeby zrozumieć drugiego człowieka, to trzeba przede wszystkim nauczyć się odpowiedniej komunikacji, takiej komunikacji, która zrozumie przede wszystkim drugiego człowieka w kontekście tego, co on ma w głowie. Bo każdy człowiek ma inny kontekst. I trzeba dojść do zrozumienia, że te konteksty, żeby je zrozumieć. Także dzisiaj dziękuję Wam serdecznie. Zapraszam oczywiście do komentarzy i do przemyśleń. Może macie jakieś swoje własne na ten temat przemyślenia. No to wtedy byśmy się mogli jeszcze na ten temat porozmawiać. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia i do widzenia.
1: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. W tym odcinku Echa Skery zabieram Was wraz z Edytą Skwierą do Trali, gdzie odbyła się wyjątkowa akademia patriotyczno-kulturalna. Polonia w dźwiękach i barwach. To wydarzenie połączyło Polaków mieszkających w County Kerry we wspólnym świętowaniu Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi oraz Dnia Polonii. Usłyszymy dziś głosy organizatorów, uczestników, dzieci, wolontariuszy oraz wyjątkowych gości. Będzie o patriotyzmie, tożsamości, muzyce, wspólnocie i o tym, jak wygląda pielęgnacja polskości daleko od domu. Zapraszam serdecznie do wysłuchania tej wyjątkowej relacji. Zanim jednak usłyszycie głosy uczestników i gości, zapraszam Was na rozmowę z osobą, bez której to wszystko by się nie wydarzyło. Z Edytą Skwirą, organizatorką Akademii i sercem całego przedsięwzięcia. Skąd pomysł na takie wydarzenie i jak długo trwały przygotowania?
2: Pomysł mieścił się w mojej głowie już od bardzo dawna, a wszystko się przyspieszyło tylko i wyłącznie dzięki ambasadzie. To pan ambasador zadzwonił do naszego stowarzyszenia i zapytał, czy bylibyśmy zainteresowani zorganizowaniem tak pięknego święta i koncertu dwóch wybitnych dziewczyn, Marii i Teresy, dziewczyny, które studiują w Polsce w Akademii w Łodzi. I one przyleciały do Irlandii, aby zagrać koncerty. Te koncerty zostały dołączone do naszego święta, które kultywuje święto Konstytucji 3 maja, Dzień Flagi, Dzień Polonii oraz integracji polsko-irlandzkiej. Także pomysł był obosieczny, bo i od ambasady, i nasza Polonia o tym marzyła. Także razem stworzyliśmy coś pięknego. A czas przygotowywań? Kilka miesięcy, ale się udało i jest cudnie.
1: Co chcecie przekazać uczestnikom wydarzenia przez tą imprezę?
2: Myślę, że bardzo ważne jest dla nas, abyśmy pamiętali, skąd pochodzimy, że nasze korzenie wywodzą się z Polski, że mówimy naszym językiem, co nas prowadzi, czyli nasze prawa, nasza konstytucja odwieczna, wspaniała, ta, która się sprawdza. No musimy to pamiętać, zwłaszcza nasze dzieci żyją tutaj na obczyźnie, nie mając kontaktu z hymnem, z niczym, co tak naprawdę przypomina nam, skąd pochodzimy i co tworzymy, bo konstytucja powstała kiedyś nami kierowała, dzisiaj nami kieruje i będzie kierowała tymi młodymi ludźmi, którzy dorastają, a jeśli jej nie będą znali, nie będą nic o tym wiedzieć, nie będą szanowali flagi, no to cóż, no to będzie nasza porażka, dlatego musimy to robić, wprowadzać miłość do flagi, do naszej ojczyzny, w nasze dzieciaki, tak jak my ją kochamy. I to myślę, że jest ten nasz wielki, wielki cel.
1: A czego możemy się dzisiaj spodziewać na tym wydarzeniu?
2: Oj, to jest najpiękniejsze. Z całą pewnością przyjdzie bardzo, bardzo dużo osób. Wszyscy zapisali się dużo wcześniej, tak bardzo chcieli z nami być. Będą przemówienia wielkich osobistości, będzie nasz ambasador Artur Michalski, będzie pan burmistrz Trali, Terry O'Brien, będzie Angie Bailey, będzie Anne O'Sullivan, to są nasi politycy, którzy sympatyzują z naszym stowarzyszeniem, wspierają nas. Będzie nasz przyjaciel John, który od samego początku, od samego początku przy nas jest. Będą mówić piękne słowa płynące prosto z serducha o tym, jak czują naszą integrację między Polakami i Irlandczykami. Ale nie tylko, bo będzie też fantastyczny koncert muzyki klasycznej. Maria i Teresa, tak jak już wspominałam, przyleciały z Polski, z Akademii w Łodzi. One zagrają przepiękne koncerty, jedna na pianinie, druga na wiolonczeli. Mało tego, gośćmi naszymi są również dzieci i delegacja ze szkoły kilarnej, z polskiej szkoły. Pani dyrektor przygotowała przepiękną prezentację na temat Konstytucji 3 maja. Dzieci będą recytowały wierszyki, ale też nasze dzieci z Trali, z różnych szkół, w różnym wieku, też powiedzą wierszyki. Te natomiast będą o fladze, o miłości do flagi, do naszych kolorów. Każdy przygotował coś na jakiś temat, na oddzielny temat, ale w temacie. Także tyle się będzie działo. Na koniec mamy zamiar wszyscy integrować się, zjeść fantastyczne suróweczki, które przygotowały dla nas Madzia i Kasia. Będziemy też rozmawiać, będziemy wstrykać zdjęcia, będziemy się zaprzyjaźniać i długo o tym pamiętać.
1: I parę słów do słuchaczy Radio Cenzura.
2: Kochani moi, słuchajcie, to co się teraz dzieje, to co dzisiaj się będzie działo i co się dzieje, i myślę, że to już będzie cyklicznie, to jest niesamowite wydarzenie. Wy tego nie widzicie, wy nie wiecie, jak to jest pięknie, strojnie, jak powiewa nasza cudowna flaga biało-czerwona, jak nasi wszyscy Polacy, tak pięknie ubrani, tacy uśmiechnięci, tacy radośni. To, co się tu dzieje naprawdę, to jest niezwykłe wydarzenie. Po pierwsze, musicie wiedzieć, pierwsze w historii od momentu, kiedy Polacy zjechali do Irlandii. Pierwsze w historii Kerry, pierwsze w historii Tralee. Naprawdę cudownie. Musicie wiedzieć, że jesteśmy, działamy, spotykamy się nie tylko wtedy, kiedy gra koncert, możemy tupnąć nóżką i wypić piwko, ale też wtedy, kiedy trzeba zaśpiewać hymn, porozmawiać o sprawach poważnych i po prostu być ze sobą. My, Polacy, chcemy być ze sobą w tych chwilach ważnych, w tych chwilach wesołych, w tych chwilach, które są dla każdego inne, ale dla każdego bardzo, bardzo ważne.
1: Każde ważne polskie święto rozpoczyna się z wspólnego hymnu. W Tralee również nie zabrakło wzruszeń i dumy, a biało-czerwona flaga powiewała tu równie dumnie jak w Polsce. Zaraz po hymnie Edyta oficjalnie otworzyła akademię. Usłyszymy przemówienia Chargé d'affaires Artura Michalskiego oraz burmistrza Tralee, Terego O'Briana.

0: Muzyka klasyczna wypełniła salę emocjami i stworzyła niezwykłą atmosferę refleksji i wspólnoty. Po tym pięknym wykonaniu Aneta podeszła, żeby porozmawiać z Marią i Teresą o ich repertuarze i przygotowaniach do tego wyjątkowego wieczoru.
1: Co dzisiaj przedstawiałeś?
2: Dzisiaj wykonywałyśmy Nocturne Johna Fielda w transkrypcji, którą dokonał mój dziadek Mirosław Gąsieniec. Grałyśmy również poemat Kazimierza Wiłkomirskiego, introdukcję i poloneza Fryderyka Chopina oraz sonatę skrzypcową Karola Szymanowskiego, również w transkrypcji, ale tym razem przez Kazimierza Wiłkomirskiego.
1: Jak długo ci zajęło nauczenie się właśnie tego całego repertuaru na dzisiaj?
3: Całe 2 miesiące robiłyśmy program, więc no, zaczynałyśmy oczywiście z najtrudniejszych tych rzeczy, czyli poloneza Chopina i sonaty Szymanowskiego. No i tutaj muszę powiedzieć, że akurat sonata Szymanowskiego to zabrała ze mnie wszystkie siły, które mogła, naprawdę. Takie trudny utwór. Jeszcze nie spotkałam trudniejszego, naprawdę, ale bardzo się cieszę. Dosłownie 1,5 tygodnia przed zaczął mi się układać w rączki i zaczął mi je wychodzić. Już naprawdę myślałam, że będziemy zmieniać repertuar, ale na szczęście się udało i bardzo się cieszę, że Państwo mogli usłyszeć dzisiaj to w naszym wykonaniu.
1: A u Ciebie jak było?
2: No zdecydowanie też sonata i polonez, więc to było dosyć wyczerpujące, ale myślę, że warto, bo teraz mam nadzieję, że zostanie to na stałe w naszym repertuarze, bo bardzo, bardzo lubimy ją teraz wykonywać.
1: Co byście chcieli przekazać słuchaczom Radio Cenzury odnośnie celebracji Dni Majowych, Dni Narodowych?
2: Jesteśmy zaszczycone, że mogłyśmy wziąć udział w tym wydarzeniu i myślę, że obie uważamy, że jest to bardzo istotne, żeby dalej celebrować właśnie te dni, jednoczyć się w tym czasie i pokazywać współpracę Między Polską, też Ukrainą i Irlandią i myślę, że to bardzo istotne i naprawdę ogromnie nam miło, że mogłyśmy wziąć w tym wszystkim udział.
1: Super, dziękuję. A u Ciebie?
3: Uważam, że bardzo dobrze, że robią takie koncerty, bo to tak jednoczy trochę ludzi i że wszyscy przychodzą, nawet w innym kraju zbiera się taka wspólnota, ludzie z tego kraju. Uważam, że to jest bardzo dobra inicjatywa ze strony też ambasady, że coś takiego robią.
1: No i też fajnie, że akurat mogłyście przyjechać, a my możemy was wysłuchać.
3: No na pewno, my jesteśmy bardzo wdzięczne za ten wyjazd.
1: Super, super, dziękuję ci serdecznie.
3: Dziękujemy bardzo.
1: Dzięki.
0: Muzyka tego wieczoru poruszyła wszystkich. Ale Akademia to nie tylko koncert, to też czas refleksji i rozmów. Zapytałam uczestników, czym jest dla nich celebracja naszych świąt majowych tutaj, w Irlandii.
4: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co bycie Polakiem w Polsce. Nie rozróżniam tego. Celebruję te same święta, te same rocznice. Takie same wartości są dla mnie ważne zarówno tutaj na emigracji, jak i w Polsce. Pochodzę z rodziny, która święta, takie jak niedawne święto flagi i Konstytucji 3 maja, celebrowała zawsze, tak samo jak inne święta związane z naszą narodowością, kulturą czy religią. I takie uroczystości organizowane przez nasze stowarzyszenie dają nam możliwość bycia razem w momencie, kiedy w tym świecie, no, jak tu nie ukrywając, obcym trochę dla nas, jesteśmy sami, a w takim momencie budujemy tą naszą świadomość narodową razem z innymi Polakami, którzy są w tym momencie z nami i celebrują to święto.
1: What do you think about celebrating national days?
5: It's nice to see how people can connect the two nationalities. I don't know, there's something kind of refreshing about it and it's just cool to see. Just because you move to a country, it doesn't mean you forget your own traditions. You still bring it with you, and you can almost intermingle those traditions together, and there's always some sort of a joint.
6: Czy świętowanie takich dni jak Dzień Flagi, Dzień Polonii, czy Dzień Konstytucji 3 Maja ma dla mnie szczególne znaczenie? Tak. ponieważ nie będąc w Polsce, nie uczestnicząc tam w różnych uroczystościach, możemy chociaż troszkę uczestniczyć tutaj. Jest to inaczej tutaj niż w Polsce. Ja jestem z tego rocznika, gdzie 1 maja się jeszcze szło w pochodzie pierwszomajowym, więc to też było inaczej, bo było dużo emocji, dużo radości. Ale uważam, że takie dni powinny tutaj być organizowane, żebyśmy pamiętali o naszej kulturze, o naszej historii i o wszystkim to, co nas łączy z Polską.
7: Jak zostałam zaproszona przez organizatorów do udziału w Akademii, było mi bardzo miło, no i czułam się wyróżniona. Jestem patriotką, więc święto narodowe dla mnie ma duże znaczenie. Czułam się wyjątkowo, czytając ten piękny wiersz pod tytułem Dzień Flagi. Równocześnie czułam dumę, mogąc brać udział w tak pięknej, zorganizowanym, patriotycznym wydarzeniu, jakim było Święto Polskiej Flagi.
8: Oczywiście Święto Flagi czy Święto Konstytucji 3 maja na emigracji ma często głębszy i bardziej emocjonalny, symboliczny wymiar niż w Polsce. Wierszy, śpiewanie naszego hymnu, coś pięknego, łezki się kręcą. Takie święto za granicą są dla nas przywiązanie do polskości i wierności w ojczyźnie. Mimo fizycznej odległości to czas refleksji, że bycie Polakiem można realizować także poza granicą kraju w Irlandii.
9: Tak, ma duże znaczenie i tak, czuję to trochę inaczej niż w Polsce, ale cieszę się, że mogę uczestniczyć w tego typu wydarzeniach. Z dumą przystępuję do naszego hymnu narodowego. Cieszę się, że mogę pokazać moim dzieciom, jak ważne jest obchodzenie polskich świąt, ale też cieszę się, że właśnie na takie uroczystości mogę przywdziać mój piękny strój ludowy, który sama zaprojektowałam i wykonałam.
1: Overall, what do you think about the idea of celebrating National Days?
10: I absolutely love the idea of celebrating National Days, like we have our St. Patrick's Day. It's my pleasure to be here, and I was particularly enriched by the artwork of the children. What remains with me in my mind is flag of Ireland, the flag of Poland, and then the combined flag of the Polish-Irish flag. You know, being open to another culture, being open to another language, loosens things in our minds, and we get away from the closed little tiny world that we live, and we populate another.
0: Na scenę wyszły 3 dziewczynki z Trillie: Maja, Mija i Majeczka, które recytowały wiersze o Polsce i o polskiej fladze. Słowa, które wypowiedziały, brzmiały tu w Kerry wyjątkowo mocno.
11: Kocham swoją flagę, bo jest piękna i nasza. Macham ją z radością, jestem z niej dumna. Uczę się ją szanować, tak jak szanuję dom i rodzinę. I love my flag because it's beautiful and ours. I wave it with joy and I'm proud of it. I learned to respect it like I respect my family and my home. Polska to kraina, która się w sercu zaczyna, a potem w myślach blisko, pięknej ziemi nad Wisłą. Jej ścieżkami chodzimy, budujemy, bronimy. Polska ojczyzna, kraina, która się w sercu zaczyna.
12: Dziś najważniejsza jest ona, flaga biało-czerwona. Nie zawsze wolna wisiała. Dziś święta się doczekała. Jej czerwień to krew przelana, wielczystość niepokalona. Szacunek jej oddawaj i w jej obronie stawaj. Na narodowe święta nie może być pominięta. Przed domem niech powiewa o wolnej Polsce śpiewa. Pamiętaj o zwyczaju. Dziś każdy nosi w kraju na piersi kotyliony w kolorze biało-czerwonym.
13: Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym ta ziemia? Mowę czystą. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A co wiesz? O wybierze.
0: A teraz chwila muzycznej przerwy. I to jakiej? Mazurek 3 maja, czyli Witaj, Majowa Jutrzenko. Pieśń, która od wieków towarzyszy polskim świętom majowym.
14: Radio Cenzura. Nie przegap swojego ulubionego utworu.

0: Witajcie! Dla tych, którzy właśnie do nas dołączyli, nazywam się Edytka Skwira i mam przyjemność być Waszą przewodniczką po Akademii Patriotyczno-Kulturalnej Polonia w dźwiękach i barwach w Sreli. Jedną z gości Akademii była pani Aneta Truchan, dyrektorka Polskiej Szkoły w Killarney, która od lat z pasją pielęgnuje polskość wśród najmłodszych w Kerry. A po jej słowach usłyszymy dzieci ze szkoły w Killarney, które recytowały wiersze, a na zakończenie Klara przedstawiła wiersz napisany specjalnie na tę okazję o tym, jak to jest mieć dwie ojczyzny w sercu.
1: Chciałam pokazać poprzez pracę moich uczniów, że celebrowanie tej historii zawsze przenosi się na naszą teraźniejszość. Jeżeli będziemy wspominać tą konstytucję jako taki naprawdę symbol wolności, takiego nowoczesnego myślenia, jeżeli odpowiednio przedstawimy to uczniom, to oni przetransponują to na swoje współczesne życie. Ja spotykam jak gdyby każdy typ ucznia, prawda? Bo dzieci chodzące do polskiej szkoły w Killarney są zupełnie innymi uczniami. Natomiast w szkole średniej, która nazywa się Mercy Mohawk Secondary School in Tralee, uczę nastolatki, które mają polskie korzenie, ale są bardzo delikatnie z nimi połączone. I ja pozwalam im odkryć w sobie ten język. Uczę ich o polskiej kulturze, na tyle, ile mogę, troszkę o historii, pokazuję im polskie piosenki, filmy i proszę mi wierzyć, że one zawsze odnajdują w sobie tą małą cząstkę polskości i zawsze się tym cieszą. Jest to cudowne w Irlandii, że tyle języków takich rodzimych, mniejszościowych zostało wprowadzonych do tego irlandzkiego systemu. To naprawdę jest bardzo nowoczesne myślenie.
2: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
3: Bardzo się cieszę, że mogę z Wami tutaj dzisiaj być. Czuję się zaszczycona. Witam szanownych naszych gości. Distinguished guests, ladies and gentlemen, I want to ask to the stage Alana and Sonia. My beautiful, gorgeous students will tell us some Polish poems.
4: Aby cadło w Juliantubie, aby cadło z pieca spadło. O ziemię się bukło, rozsypało się po kątach, strasznie się potukło i zgubiło kropeczkę. A złamało koteczkę, B zbiło sobie nóżki, A dźwignęło nóżki. O, jak balon pękło, aż się pęk przelękło. T doszek zgubiło, S. E do U skoczyło, S się wyprostowało, Y prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest N.
5: Okulary, Julian Tubi. Biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary? Szuka w spodniach i w subbucie, w prawym bucie, w lewym bucie, wszystko w szafach poprzewracał. Maca szlafrok, palto maca. Skandal, krzyczy, nie do wiary. Ktoś mi ukradł okulary. Pod kanapą, na kanapie, wszędzie szuka, perska sapie. Szuka w piecu i w kominie, w myszej dziurze i w pianinie. Już podłogę chce odrywać, już policję zaczął wzywać. Nagle zerknął do lusterka. Nie chcę wierzyć. Znowu zerka. Znalazł. Są. Okazało się, że ma na własnym nosie.
6: Especially for today's occasion, our school has written a poem. Mm-hmm. It will be now presented by very talented Clara.
7: Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte. Jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę. Tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią roznosi, to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte, jedna w pamięci, druga przy mnie. Jedna to Polska w słowach pamięci, druga Irlandia, zielona codzienność. Tu świata się uczę, tu rosnę i marzę, tam są korzenia, historia i twarze. I choć dzielą nas morza i drogi dalekie, to podobieństwa widzą w nas wszelkie. I choć inny wiatr pieśni nad ziemią
3: roznosi,
7: to w obu krajach ten sam duch się wznosi. Tu klify i morze, tam są pola i lasy, lecz w sercach ta sama wolność i czar. Więc stoję tu dzisiaj i nie widzę granic. Ja łączę te światy, ja o nie dbam. Mam dwie ojczyzny w sercu ukryte i jestem dumna, że dwie są mi bliskie.
0: Zapytałam uczestników Akademii, co dla nich oznacza bycie Polakiem tu w Irlandii oraz co sprawia, że znajdują czas, by działać razem jako wolontariusze. Odpowiedzi były różne, ale łączyło je jedno – miłość do Polski i wiara, że razem można zdziałać więcej. Dzisiaj też celebrujecie razem z innymi. A co dla Was oznacza bycie Polakiem?
8: Dla mnie to oznacza mieć dwa domy. Jeden, z którego pochodzę, pamiętam i kocham. I drugi, w którym żyję i też kocham.
9: Dla mnie być Polką w Irlandii to nowe życie. Życie na Zielonej Wyspie z silnym poczuciem tożsamości narodowej. Przeprowadziłam się do Irlandii po lepsze życie i rozwój, ale też konfrontację z tęsknotą kulturową.
10: Bycie Polakiem w Irlandii znaczy dla mnie tyle samo, co w Polsce. Bez względu na to, gdzie mieszkałam, gdzie mieszkam i gdzie będę mieszkać, zawsze będę Polką, zawsze będę się tak czuć i zawsze Polskę będę miała w swoim sercu.
0: Każdy z nas zabiegany, po prostu żyje, praca, szkoła, obowiązki i cała reszta. A wy jednak znaleźliście czas na to, by być wolontariuszami. Skąd ten pomysł?
8: Bo lubię to robić. Lubię spędzać czas z ludźmi, daje mi to dużo satysfakcji, daje mi to trochę takiej odskoczni od obowiązków życia codziennego. Wierzę też, że w grupie siła. I razem możemy stworzyć fajne wspomnienia, zrobić coś dobrego dla polskiej społeczności, no i też dla naszych dzieci.
11: Angażuję się w projekty związane z wolontariatem, dlatego że życie nie polega tylko na swoim własnym podwórku i czterech kątach. Trzeba wychodzić do ludzi i przede wszystkim pomagać ludziom, budować społeczność, tym bardziej, że tak jak to nasze stowarzyszenie budujemy społeczność Polaków w Irlandii.
9: Pomagam w stowarzyszeniu od 2025 roku. Zaczęłam od polskiego festiwalu w Ballyseedy Trali. Angażuję się w projekty, bo lubię pomagać i być z ludźmi, bo my Polacy musimy być razem i tworzyć jedność.
10: Wolontariatem zajęłam się, ponieważ uważam, że jeżeli każdy może coś od siebie dać, to jak najbardziej powinien to zrobić. Uważam, że dobro wraca i fajnie, kurczę, czuć się potrzebnym i że ktoś na was liczy, że ktoś potrafi was docenić. No super sprawa.
0: Wieczór w Trili był też okazją do usłyszenia głosów naszych irlandzkich przyjaciół. Głos zabrała zastępczyni burmistrza Trili Angie Bailey oraz John Loughry, przyjaciel stowarzyszenia, który od samego początku jest przy stowarzyszeniu. Oboje mówili o tym, co łączy Polaków, Irlandczyków, o historii, o kulturze i o wspólnej przyszłości.
12: We hear the words national, we hear the words flag, and we hear the words patriotic. And this is when we're in a country of our own, and we learn this. And we learn this growing up, and we learn a pride of place, and we learn about the people who we are, and we learn that this is our heritage. But it doesn't have to remain, and we have proof of that here today in the country where we are born. It's a place, but we can build bridges between different places through our heritage. And that's just a wonderful sign of this year today. We have the Polish heritage, the culture, we have it in the literacy, I see it in the brochures, we have it in the lovely songs, the music and the dress. And it doesn't matter where we live in the world, this stays with us. This is our sense of belonging. And when we talk about pride of place, and even within the town, placemaking, we do that through being here and through bringing new things to create new places. And to see Poland this year in the St. Patrick's Day parade gave me such joy. If you were in the parade, I don't know if you heard me jumping up and down. I was on the stage and I was shouting really, really loudly because it was Poland's first time. And this is your place making. This is where you're showcasing your heritage, your language, your culture, your people. But you're blending it with what you have made here. And we can be the creators of something new, making and maintaining our heritage and making our children proud. Thank you very much. Dziękuję, and have a wonderful, wonderful evening.
13: Please welcome our friend of the Polish community, John Loughry.
14: It's a privilege to speak on your Constitution Day because we understand, the Irish, perhaps more than any other European nation, the importance of such a document. We have our proclamation, which is dear to our hearts, which didn't come until, unfortunately, until about 150 years after your constitution, but we got there eventually. Many colonized and occupied people will emigrate to other countries, and we have had that common link as well. Some of the stereotypes we have in common, the Paddy and the Polak, we've all heard the jokes. So those similarities have continued throughout the centuries, but fortunately in the modern era, our similarities and our connections are much more positive. That has only served to enrich our society, you know, because you've brought your language, which is fascinating, and I'm trying to learn it with the help of others. But you also brought wonderful food. Pierogi was mentioned. I saw the pierogi queen there earlier. I don't know where she's down there. She's down the back there. And of course, being Irish, we appreciate your Polish beers as well. I've tested quite a few at this point, I can testify. We now have a new generation of Polish-Irish, and our futures are intertwined as a result. I'm always an optimist. I look forward to the day when we might have a Lewandowski, playing a striker for Ireland and scoring many goals. Or maybe even, you know, a Kowalski picking up the Sam Maguire Cup on behalf of Kerry. Or, you know, maybe we'll be sitting here with a mayor, Jankowska, or a minister, Jankowski. Who knows? Yeah. It's a real honour for me to be here today and talk today's celebration. And today we're all here as proud, independent peoples with that history and that connection. And we're celebrating together, which is fantastic. So, bars of Jankowska.
0: Koniec zapytałam członków i wolontariuszy Stowarzyszenia Polonia Polanie w Kerry, jak w ogóle tu trafili i co jest najtrudniejsze w budowaniu stowarzyszenia w ich opinii.
11: Do stowarzyszenia trafiłem z pomocą mojej partnerki. Ona zaczęła działać wcześniej i wciągnęła mnie w jego struktury. Działam od parady na Dzień Świętego Patryka. A jeśli chodzi o to, co daje największą satysfakcję, to moim zdaniem ta świadomość budowania tej polskiej społeczności i więzów Polaków, którzy tutaj żyją na obczyźnie.
8: Do stowarzyszenia trafiłam w sierpniu ubiegłego roku, kiedy organizowaliśmy pierwszy polsko-irlandzki festiwal Kerry. Także będzie to już około 10 miesięcy.
15: W Polonii się znalazłam dzięki Edytce, z którą od dawna otrzymuję kontakt i dzięki niej chcę pokazywać mój patriotyzm.
9: Trafiłam do stowarzyszenia przez moją siostrę Madzię, która ze mną rozmawiała i mi wszystko wytłumaczyła i spytała, czy chcę być wolontariuszką i pomagać.
10: Do stowarzyszenia Polonia Polanie trafiłam przez Facebooka. Tam było ogłoszenie, że będzie organizowana parada przez Polaków, więc zadzwoniłam, zapytałam się, czy mogę w czymś pomóc i tak to się zaczęło.
16: Tak, oczywiście każdy z Was obrał drogę życiową, a wśród tej drogi trafiła się też taka odnoga, która doprowadziła Was do stowarzyszenia. Powiedzcie

0: finansów nie da się funkcjonować normalnie.
1: Najtrudniej jest zorganizować grupę i zmotywować ludzi do działania, co jest oczywiste i zrozumiałe. Dzisiaj żyjemy w biegu, dzisiaj żyjemy szybko, często nie mamy chwili dla siebie, ale też im jesteśmy starsi, tym słabiej nam idzie wychodzenie z tak zwanej strefy komfortu. Natomiast największą satysfakcję odczuwam, kiedy już się coś wydarzyło, kiedy już wiemy, że poszło dobrze, kiedy wiemy, że było fajnie, że było tak, jak sobie planowaliśmy, kiedy czasem ze łzami nawet w oczach, z uśmiechem na twarzy, możemy po prostu odetchnąć.
2: Dla mnie nie ma nic trudnego w stowarzyszeniu, a największą satysfakcję daje mi to, że mogę pomóc i jestem komuś potrzebna.
3: Najtrudniejszym w całej tej organizacji jest pozyskanie środków. To jest raz, drugie zebranie wszystkich Polaków razem. Wiadomo, w dzisiejszych czasach nie wszyscy mają czas o tej samej porze. Jedni pracują, inni mają inne jakieś obowiązki. Ale fajnie jest, ma się później taką fajną satysfakcję, jak już wszyscy razem uda nam się zebrać i zrobić coś fajnego, jak jest to o nas głośno, jesteśmy w mediach, w gazetach, w telewizji. No fajnie, super, po prostu bomba.
4: Bardzo serdecznie dziękuję Wam za Wasze słowa, za oddanie nam kawałka Waszych dusz, bo to, co czujecie, to, co powiedzieliście, było naprawdę, naprawdę bardzo podniosłe. Serdecznie dziękuję.
5: Akademia Patriotyczno-Kulturalna Polonia w dźwiękach i barwach Treli była wieczorem, który pokazał, że polskość nie zna granic, że można ją pielęgnować w Kery tak samo jak w Krakowie przez muzykę, słowa, wspólny stół i po prostu bycie razem. Na zakończenie jeszcze raz oddajmy głos Marii i Teresie, których muzyka tego wieczoru mówiła za wszystkich.
4: Dla Radia Cenzury Edytka Skwira, Echo z Kery.
6: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.
1: Cześć, to Aneta Kubicka. Dziś przygotowujemy materiał dla programu Echo Skery w Radio Cenzura, który prowadzi Edyta Skwira. Za chwilę poznacie młodą zawodniczkę karate Strali, Maja Urbała, która z pasją i determinacją rozwija swoje sportowe umiejętności. Trenuje Skery, Shotokan, Karate School, startuje w zawodach w całej Irlandii i już teraz może pochwalić się kolejnymi sportowymi sukcesami. Porozmawiamy o tym, jak zaczęła się jej przygoda z karate, co daje jej ten sport i jakie ma marzenia na przyszłość. Zostańcie z nami. Jak zaczęła się Twoja przygoda z karate?
2: Moja przygoda z karate zaczęła się, kiedy moja mama dostała polecenie od znajomej i postanowiła spróbować i w ten sposób rozpoczęłam treningi karate.
1: W jakim wieku pierwszy raz poszłaś na trening karate?
2: Miałam 5 lat, kiedy zaczęłam pierwszy trening w karate.
1: A co najbardziej lubisz w tych treningach?
2: Najbardziej lubię uczyć się nowych technik, aby poprawić swoje umiejętności walki w karate.
1: Czy myślisz, że karate jest trudnym sportem?
2: Tak, karate może być trudnym sportem dla początkujących, ponieważ uczysz się nowych ruchów, równowagi i dyscypliny, ale z czasem staje się to łatwiejsze.
1: A co myślisz o treningach? Co jest takiego trudnego w treningu?
2: Chyba też rozciąganie jest bardzo trudne, bo musisz bardzo być elastycznym.
1: A później co robicie?
2: Później tylko ulepszamy nasze techniki, żebyśmy lepiej walczyli i robili katę.
1: A co to jest katę?
2: Kata to jest taki wielki układ ruchów, który mamy startować w zawodach.
1: A ile razy trenujesz w ciągu tygodnia?
2: Ja trenuję 2 razy w tygodniu.
1: I myślisz, że to jest takie optymalne, takie, żebyś miała dobrą formę?
2: Tak, najlepiej regularnie, żebyś to samo się uczyła i jeszcze ulepszała jeszcze więcej.
1: A to są z reguły zajęcia wieczorowe, prawda?
2: Tak, w soboty robię rano, a w dni szkolne robię po południu.
1: Brałaś udział w zawodach w wielu miastach Irlandii. Czy pamiętasz swoje pierwsze zawody?
2: Tak, moje pierwsze zawody były w Tralee. To były zawody dla początkujących. Było ciężko, ale dzięki wsparciu mojego klubu i mojego senseja zdobyłam 2 złote medale i 1 srebrny medal.
1: O, gratulacje! Naprawdę, to jest duże osiągnięcie. Masz 2 złote medale i to jest w kategorii jakiejś, czy jak?
2: Byłam w kategorii, bo miałam 11, było 11-12 lat.
1: Super.
2: 1 złoty medal był w kacie, 2 złoty medal było w jurykin. To masz minutę, żeby robić inne techniki na worek bokserski taki, na karate. I to najlepiej ma technikę, to wygrywa. I potem srebrny medal miałam w walce.
1: Które zawody zapamiętałaś najbardziej?
2: Najbardziej pamiętam moje ostatnie zawody, na których byłam. Zawody odbyły się w Piltown Open 21 lutego. Bardzo mi się podobało. Zdobyłam puchar za pierwsze miejsce w kacie oraz medal za 3. miejsce w walkach.
1: No, gratulacje. Czy przed zawodami masz troszkę stresu? Czy jest taka ekscytacja?
2: Każde zawody wiążą się z odrobinę stresu. Kiedy wiesz, że pokonasz i wiesz, że dasz radę, startowanie w zawodach staje się bardzo ekscytujące.
1: Teraz masz pomarańczowy pas, dobrze rozumiem?
2: Tak.
1: Gratulacje. I co trzeba zrobić, żeby zdobyć taki pas?
2: Żeby zdobyć taki pas w karate, muszę ciężko trenować i przygotować się do egzaminu na pas. Muszę dobrze pokazać moją technikę, katę oraz umiejętności walki.
1: A teraz przygotowujesz się do czerwonego pasu. I czy to jest duże wyzwanie?
2: Jest wyzwaniem, ale muszę dużo trenować i doszkolić moje techniki i katy. To wymaga dużo pracy i wysiłku, ale to dużo motywuje do jeszcze lepszego treningu.
1: Czy mogłybyśmy troszkę opisać te zawody? Czyli co się dzieje? Wchodzisz na matę, wywołują cię. Jak to wygląda?
2: W kategorii, jak robię katę, wchodzę na matę, wszystkich nas, nasze imię biorą i potem nas biorą pojedynczo. Powiedzmy, ja wchodzę na matę, wymawiam swoją katę, to robię hian nidan, i zaczynam robić. Jak skończę, muszę poczekać i oni mi dadzą taki scoring na 0 do 10. Są trzy sędzie, jest jeden naprost ciebie i są dwa z tyłu. I oni to sędzują, oni wszyscy są też senseje i wszyscy mają czarne pasy. Sędzują, dostaję swój score, wpisują na telewizor i wszyscy następni idą. Jak wszyscy skończymy, to mówią, że patrzą na te wszystkie skory i jest od trzeciego miejsca, potem mówią drugie i potem pierwsze i razem potem musimy stanąć sobie i robić zdjęcia. Tak to wygląda, jak robisz katę.
1: Rozumiem. A ta druga kategoria to wtedy jak wygląda?
2: Kategoria kumity, jak walczę, wygląda tak, że nas jest zawsze kilka, ale powiem teraz za cztery na przykład. Są potem dwie walki, bo cztery to jest dziewczynka z dziewczyną i ja i potem ja z kimś. I kto wygrywa to? To jest dwie dziewczyny i muszą walczyć. Kto to wygra, dostaje pierwsze miejsce. Ten, co przegra ten finał, ma drugie miejsce. I potem może być, jak jest remis, to jest remis na trzecie miejsce, to muszą walczyć o trzecie miejsce. Potem dostają trzecie miejsce, drugie miejsce, pierwsze miejsce. I tak wygląda kategoria kumity.
1: I co jaki czas masz takie zawody?
2: Zależy gdzie i najwięcej jest w lecie. No bo masz, najcieplej jest i na pewno raz albo dwa na dwa miesiące, powiedzmy. Może raz na miesiąc najmniej.
1: To jest intensywnie, bo wtedy zobacz, masz dwa razy w tygodniu trening, potem co drugi miesiąc masz zawody, do których musisz się przygotować i to jest non-stop, jesteś w takim procesie cały czas trening, zawody, trening, zawody, trening, zawody.
2: Tak, a potem dostajemy nieraz przerwy na lato, na święta, wielkanocne albo Boże Narodzenie, to dostajemy przerwy. I tak trenować, żeby regularnie, żeby nic nie zapomnieć.
1: Jeżeli chodzi o twój ubiór, czy na każde z tych kategorii masz inny ubiór, czy to jest ten sam, czy jak to wygląda?
2: Ja mam trzy inne ubiory, no bo mam jeden na trening, to jest taki zwykły ubiór, bo nie trzeba, to nie jest nic za takie ważne, ale na zawody to mam taki jeden bardzo, bardzo gruby i ciężki, bo jak robisz katę, to musisz tak, to ładnie brzmi, jak robisz takie ruchy szybkie. To jest kimono, to jest taka bluza, spodnie i pas. A na walkę to noszę bardzo letkie i nie aż takie grube, bo muszę ruszać się dużo i skakać dużo też.
1: Masz coś do ochrony ciała?
2: Zależy też od turnieja, bo nieraz pozwalają wszystko założyć, a nieraz nie pozwalają zakładać na nogi albo coś. Nieraz jest tylko dla dziewczyn, nieraz jest tylko na zęby i na piersi. W innych to może i trzeba mieć rękawice, ale w innych jest ochrona na stopy, jest ochrona na łydki i jest ochrona na piersi i brzuch. I potem masz rękawice. Możesz mieć kask, ale ja wolę nie nosić kasku, bo lepiej się czuję bez kasku, to musisz nosić zęby. Ale od 13 lat aż tak nie potrzebujesz kask.
1: Czyli jak się ubierzesz w taką dużą ilość tych wszystkich rzeczy, to jak ty się ruszasz?
2: Trudno jest, ale się trzeba przyzwyczaić, bo musisz się dużo też przyzwyczaić. Oni są wszystkie na rzepy i się to fajnie wszystko z twoimi się nogami rusza, bo masz fajne, bo nie jest przyklejone łydki, to jest, możesz sobie ruszać kostkę ładnie i dopasowane są do siebie, do ciebie i są inne rozmiary.
1: A polecasz na przykład właśnie karate?
2: Tak, polecam. Pomaga mi koncentracji, koncentruję się lepiej w szkole i na normalny dzień.
1: Jak idziesz do szkoły, to potem i na przykład czy nosisz taki medal, to jak, co tam się dzieje?
2: Robią mi zdjęcia, robią, bo oni w szkole też mają, dają na fejsa.
1: No to fajnie. A wspominałaś na samym początku, jak rozmawialiśmy, o sensei. Czyli kto to jest sensei?
2: Sensei to jest mój trener i nauczyciel karate. Charles i Agata Neri.
1: Według ciebie, czego najbardziej cię nauczyli w treningach?
2: Agata i Charles pomogli mi najbardziej ucząć mnie dyscypliny, szacunku i wytrwałości. Nauczyli mnie, żeby nie poddawać się, nawet jeśli coś nie wychodzi za pierwszym razem. Pomogli mi też nauczyć się nowych technik i bardzo mnie motywują. Są świetnymi trenerami i wspaniałymi senseiami.
1: Ale poza sportem, czy myślisz, że te umiejętności jakoś się powielają albo ci pomagają?
2: Karate mnie dużo nauczyło oprócz sportu. W karate nauczyłam się dyscypliny, szacunku, pewności siebie i samokontroli. Nauczyłam się też wytrwałości i tego, żeby nigdy się nie poddawać, nawet czy coś jest trudne.
1: Czy mogłabym Cię zapytać, jakie są pasy? Czyli powiedzmy, osoba, która jest nowa, to jaki dostaje pas?
2: Dostaje biały pas, potem jest żółty pas, potem po chwili jest pomarańczowy pas, potem mój sensei teraz zmienił następny system, bo każda inna karate styl ma inne pasy. To my potem mamy czerwony pas, zielony pas, niebieski pas, chyba dwa fioletowe pasy, dwa brązowe pasy chyba i potem czarny pas i jest 10 dan. To takich 10 levelów czarnych pasów.
1: To pewne, że osiągniesz te wszystkie poziomy i te 10 czarnych pasów też. Jak twoja grupa wygląda? Czy to są tylko dziewczynki, czy są chłopcy?
2: Jest mieszanka. Jest młodszy, są starszy, klasy są wszędzie w Kery i poza. Jest bardzo dużo nas, inne levely pasowe. Są mniejsze dzieci, które mają mój level, są starsi, które mają jeszcze lepszy level. I to jest dobre dla wszystkich i mamy mieszankę innych ludzi i narodów w naszym klubie.
1: A co powiedziałabyś dzieciom, które chciałyby spróbować karate, ale na przykład się obawiają, że nie dadzą rady?
2: Powiedziałabym dzieciom, żeby nie bali się spróbować karaty. To świetny sport dla dzieci, ponieważ można się nauczyć wielu umiejętności, elastyczności i pewności siebie. To normalne, że na początku czujemy strach. Kiedy ja zaczęłam, też nie byłam najlepsza, ale dzięki treningom bardzo się poprawiłam. Spróbowanie było jedno z najlepszych decyzji w moim życiu, więc warto spróbować i nigdy się nie poddawać.
1: Super. Patrząc po kategoriach, czyli powiedzmy, masz tą jedną kategorię, w której ty jesteś i to też zależy od wieku, jak na przykład jedziesz na zawody?
2: Tak, zależy od wagi, od wieku i od pasu.
1: A jakbyśmy mieli opisać, czyli twoja kategoria, czyli jaka to jest waga, jaka to jest nazwa?
2: Zależy też o jakiej kompetycji, bo nieraz jest 12-13, nieraz jest 11-12, to zależy też. Nieraz wcale wagi.
1: A jakie masz marzenia związane z karate, oprócz już osiągniętych do tej pory osiągnięć?
2: Moim marzeniem w karate jest zdobyć czarny pas, dalej trenować i brać udział w zawodach, a kiedyś wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich.
1: Super. A przechodząc dalej, czy chciałabyś kiedyś wystartować inne międzynarodowe zawody?
2: Już brałam udział w kilku międzynarodowych zawodach w karate w Irlandii, ale bardzo bym chciała w przyszłości wyjechać za granicę i startować w międzynarodowych zawodach.
1: Ile pucharów albo nagród masz?
2: Mam jeden puchar za wygranie, 22 medali, puchar za wygranie i puchar za najlepszy student roku.
1: I oprócz tego paszport i dyplomy.
2: Tak, paszport i dyplomy.
1: Super, super. Gratulacje, Maja. Naprawdę to jest niesamowite osiągnięcie. Jak się z tym czujesz?
2: Dumna.
1: Oprócz karate słyszałam, że uprawiasz dodatkowy sport. Czy możemy o tym porozmawiać?
2: Tak.
1: O co w tym chodzi?
2: Arnis to jest taki sztuka walk z patykami, żeby taki reprezentować machete taki alla. I się uczy też innych techników i samoobrony.
1: To dziękuję Wam serdecznie i powodzenia. I gratulacje jeszcze raz, Maja. Naprawdę to jest duże osiągnięcie.
2: Dziękuję, pa!
1: To była historia młodej zawodniczki karate z Tralii, Mai Urbały. Przykład tego, jak pasja, systematyczna praca i wsparcie trenerów oraz najbliższej rodziny mogą prowadzić do pięknych osiągnięć. Takie historie pokazują, że wśród Polonii w Irlandii rośnie nowe pokolenie młodych talentów. odważnych, ambitnych i gotowych sięgać po swoje marzenia. Dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy i trzymamy kciuki za kolejne sportowe sukcesy Mai. Do usłyszenia w kolejnej audycji Echo z Kery.
0: Usłysz więcej. Radio Cenzura.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

0: by the pool.
1: Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

now, baby. Let's play. Let's play now.

Thank you.

0: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie zabije.
1: Sam na siebie kładę linę, kiedy liczę na ten los. Powoli zawrócę.

zezwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zezwalania na błędy tego systemu.

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Chciałbym tych skrajnie z lewej, chciałbym i tych skrajnie z prawej. Jej w ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wel odreś wasz mentalny karcer. Po jednej komuchy, po drugiej hajlują

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

My blood becomes love. Płynę rzeką, tak jak miłość płynie w moich żyłach. Staję się rzeką, tak jak moja krew staje się miłością. Becomes love. I'm a lover, tak jak miłość jest love. Love.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.